0: Radio Impuls.
1: Dziś piątek, to trzeci dzień lipca. Na zegarach godzina szósta. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: Krajowa Administracja Skarbowa zapewnia, że jest gotowa do poboru nowych ceł od przesyłek spoza Unii Europejskiej. Dodatkowe opłaty obejmą zakupy na platformach spoza wspólnoty, czyli głównie z Chin. Stawka wyniesie 3 euro za każdy element zamówienia. Igor Skrzypek o tym, z czym będzie musiała się zmierzyć Krajowa Administracja Skarbowa, teraz w faktach.
3: Z ogromną liczbą przesyłek. Według wyliczeń firmy KPMG w zeszłym roku Polacy wydali na chińskich portalach ponad 11 miliardów złotych. To przekłada się nawet na 100 milionów paczek rocznie. KAS zapewnia, że poradzi sobie z wyzwaniem i służy pomocą.
4: Na bieżąco udzielamy wyjaśnień i odpowiedzi na wszelkie pytania na ten temat. Krajowa Administracja Skarbowa jest w pełni gotowa.
3: Zapewnia rzecznik Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dodajmy, że nie wystarczy nałożyć cła na każdą paczkę. Chodzi o różne pozycje towarowe. Jeśli na przykład zamówimy koszulkę i etui na telefon, są to dwie kategorie i podwójna opłata celna. Nie 3 euro, tylko już 6. I to celnicy będą musieli wyłapać.
2: Unia Europejska jest podzielona w sprawie przyszłości ukraińskich poborowych. Część państw sprzeciwia się propozycji Komisji Europejskiej, by od marca 2028 roku nie przyznawać ochrony tymczasowej Ukraińcom objętym obowiązkiem służby wojskowej. Rozmowy w tej sprawie wciąż trwają. O szczegółach w faktach Katarzyna Szmańska-Borginu.
5: Polska od początku popiera restrykcje dla ukraińskich poborowych. Podobne stanowisko zajmują m.in. Niemcy i Szwecja. Ta grupa krajów podkreśla, że odpowiada to interesom Kijowa, który ma braki kadrowe na froncie. Najostrzej protestują Węgry. Premier Peter Madziar zapowiedział, że nawet jeśli Unia przyjmie nowe przepisy, Budapeszt nadal będzie udzielał schronienia węgierskiej mniejszości Zakarpacia. Z kolei Hiszpania i Rumunia nie odrzucają zmian, ale pytają przede wszystkim, jak w praktyce weryfikować, czy nowo przybyły mężczyzna rzeczywiście miał prawo legalnie opuścić Ukrainę. Jak przekazał mi unijny dyplomata, nie ma wątpliwości, że ograniczenia dla poborowych zostaną przyjęte, bo jest wystarczająca większość krajów za tym rozwiązaniem. Pytanie tylko, w jakiej formie.
2: Centralna e-rejestracja stała się obowiązkiem dla szpitali i przychodni. Nowe przepisy mają ułatwić pacjentom zapisy na wizyty, m.in. do kardiologa, oraz skrócić kolejki do specjalistów.
1: Jaki to będzie dzień w pogodzie? Ano dość spokojny, tak to możemy określić. Jeszcze gdzieniegdzie pojawiać się będą przelotne opady deszczu. Taka sytuacja jest teraz. Po południu już więcej słońca, choć deszcz może pojawiać się jeszcze na krańcach południowo-wschodnich naszego pięknego kraju. Co z temperaturą? W tej chwili najbardziej rzeźko w Zakopanem, niecałe 11 stopni. Najcieplej w Opolu, delikatnie powyżej 20. No u nas dość stabilnie, fajnie, że można było odpocząć te nocy. I odpoczywamy na razie od upałów, bo dzisiaj w ciągu dnia temperatura na poziomie 22-23 stopni. To maksimum, które dziś powinniśmy zobaczyć. Piątek, piąteczek. Piątunio, ulubiony dzień tych, którzy wciąż na posterunku. Trzeci dzień lipca, czyli to pierwszy weekend lipcowy przed nami. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam na nasze poranne spotkanie.
0: Radio Impuls.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Tak jest, bo piątek pojawił się w kalendarzach. Pierwszy piątek lipca, trzeci dzień tego miesiąca. Również mamy 184 dzień roku. Słońce wstało dzisiaj 20 minut po godzinie 4. Zacznie zachodzić minutę przed godziną 21, a to oznacza, że dnia nam zaczyna troszeczkę ubywać. Dzień jest krótszy od poprzedniego o minutę i 10 sekund, a w sumie potrwa 16 godzin 38 minut. Jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, na liście Tomasz, Jacek, Anatol, także Mirosław, Leon, Józef, Longina, Longin, Radomir, Leona, Kamelia, Miłosław i Heliodor. Od nas oczywiście o poranku najlepsze życzenia. No, okazję do świętowania jest Dzień Czerwonej Ostrej Papryczki Chili. Chili będzie dzisiaj na ostro. Międzynarodowy Dzień Bez Toreb Foliowych. To ważna rzecz, ważne święto właściwie. Dzień cioci i wujka. O, ciekawe święto. Trzeba się będzie temu przyjrzeć.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
2: Po reklamie.
0: Na Lubelszczyźnie dzisiaj czeka nas dzień ze zmiennym zachmurzeniem. Mogą się pojawiać również słabe, przelotne opady deszczu. Wciąż dość ciepło, bo w Puławach do 24 stopni zapowiadają synoptycy. Jutro 21, a 24 powróci na termometry w niedzielę. W międzyczasie i słońce, i chmury. Jutro dość spokojnie, a pojutrze może być dość nieprzyjemnie. Niedzielne popołudnie z deszczem i niewykluczonymi burzami.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Przyjrzałem się dzisiejszemu świętu. Dzisiaj dzień cioci i wujka. No i nie ma jakiejś szczególnej okazji i przyczyny do tego, żeby właśnie w tym dniu tak świętować. Ale jeśli świętować, to jest bardzo przyjemna rzecz. No to ciociom i wujkom złóżcie najlepsze życzenia. Może zaprosić ciocię albo wujka na obiad. Drobny upominek, czy na przykład po prostu telefon do dawno niesłyszanej cioci, czy dawno niesłyszanego wujka. No to jeszcze raz od nas najlepsze serdeczności, bo przecież wszyscy tak naprawdę jesteśmy ciociami i wujkami.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
6: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
7: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
8: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
9: A już od czwartku olej beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyn do płukania Kokolino, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Pogoda na weekend umiarkowana. Przynajmniej nie będzie upałów. Patrzę na prognozy, które mieliśmy tydzień temu. No i rzeczywiście bardzo duża różnica temperatur. A szczegóły pogody oczywiście po naszych wiadomościach. Zbliżamy się już powoli do godziny 7.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
1: Po reklamie.
0: Piątkowy poranek, na zegarach godzina 7, a my zapraszamy Was na kolejne wiadomości.
11: Wakacje to czas odpoczynku, ale nie można tracić czujności, opiekując się najmłodszymi. Przypomina o tym historia z Lublina. Podczas niedawnych upałów po jednej z ulic samotnie spacerował 4-letni chłopiec, bez opieki i bez koszulki. Dziecko zauważył kierowca taksówki, który natychmiast wezwał policję i zaczekał z chłopcem do przyjazdu patrolu. Jak ustalili funkcjonariusze, 4-latek wykorzystał chwilę nieuwagi rodziców i sam wyszedł z domu. Na szczęście badania potwierdziły, że nie doznał żadnego uszczerbku na zdrowiu. Policja apeluje też do osób, które mogą być świadkami podobnych sytuacji. Jeśli zauważymy małe dziecko pozostawione bez opieki, natychmiast dzwońmy pod numer alarmowy 112. W Kozienicach nie działa już Centrum Leczenia Uzależnień i Pomocy Psychologicznej, które mieściło się przy ulicy Warszawskiej. Zostało zlikwidowane ostatniego dnia czerwca. Pacjenci nie muszą jednak obawiać się o swoją dokumentację medyczną. Zarówno ta papierowa, jak i elektroniczna będzie teraz przechowywana przez hospicjum imienia Sługi Bożej Matki Kazimiery Gruszczyńskiej przy ulicy Kochanowskiego w Kozienicach. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do Janowca, gdzie już w ten weekend będzie można wspólnie odpocząć w Zamkowym Parku. Co przyniosą w tym roku Dni Janowca, sprawdziła Weronika Szydłowska.
12: W sobotnim programie znalazły się m.in. obchody 10-lecia zespołu tańców polskich Rosa, rodzinne konkursy muzyczne, warsztaty bębniarskie oraz wieczorna zabawa ludowa. Niedziela rozpocznie się od obchodów 100-lecia miejscowej ochotniczej straży pożarnej, a później scenę przejmą artyści i zespoły muzyczne. Wystąpią m.in. zespół Młoda Kalina z Markuszowa, czy wokalistka pochodząca z gminy Puławy Natalia Kosmowska, a gwiazdą wieczoru będzie zespół Pozytywni.
11: Organizatorzy zapowiadają także sporo atrakcji dla dzieci oraz strefę gastronomiczną. Zarówno w sobotę, jak i w niedzielę zabawa w Parku Zamkowym w Janowcu rozpocznie się o godzinie 15. To na razie wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat.
13: Stołeczna prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające w sprawie nieprawidłowości w prosektorium Szpitala Południowego.
14: Śledczy zbadają, czy mogło tam dochodzić do znieważenia zwłok i pobierania nielegalnych opłat od bliskich zmarłych osób. O szczegółach Jakub Rybski.
15: Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Skiba podkreślił, że na razie ani policja, ani prokuratura nie otrzymały oficjalnego zawiadomienia, że w prosektorium Szpitala Południowego mogło dojść do nieprawidłowości. Śledczy opierają się na razie wyłącznie na doniesieniach medialnych i anonimowych informatorach, dlatego tego nie mogą na razie nikomu postawić zarzutów.
10: Oczekujemy, że osoby posiadające wiedzę, czy to członkowie rodzin osób zmarłych, czy to pracownicy, bądź inne osoby posiadające odpowiednie informacje, nawiążą kontakt i będą chciały złożyć odpowiednie zeznania w tej sprawie.
15: Mówił rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej. Śledczy podjęli też decyzję, że postępowanie dotyczące sfałszowanych kart zgonów w prosektorium Szpitala Południowego będzie kontynuowane w ramach osobnego postępowania.
14: Co najmniej 2,5 tysiąca osób zginęło, ponad 12 tysięcy zostało rannych. To jest najnowszy bilans tego podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z 24 czerwca. Ekipy ratunkowe wciąż przeszukują w Wenezueli zawalone budynki.
13: Amerykańska Agencja Kosmiczna NASA na podstawie obrazów satelitarnych oceniła, że uszkodzonych budynków może być nawet 59 tysięcy. Centralna Komisja Egzaminacyjna potwierdza, że dzisiaj o 8.30 absolwenci szkół podstawowych będą mogli sprawdzić, jak poszedł im egzamin ósmoklasisty.
14: Wyniki będą dostępne elektronicznie na tak zwanym zintegrowanym interfejsie użytkownika. Tak zapewnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
16: Zdający mogą zobaczyć swoje wyniki w systemie swoim ZIŁ, sprawdzić poszczególne zadania, poszczególne rozwiązania i one powinny być w okolicach 8.30. Serwisy są przygotowane, no, żeby ogłosić wyniki i cieszyć się z dobrych wyników.
14: No to ZIŁ, zintegrowany interfejs użytkownika.
0: W Puławach dzisiaj dość ciepło, do 23 stopni zapowiadają synoptycy. Pochmurno, z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. To będzie za oknami dość przyjemny dzień. Sobota o poranku pogodnie, potem wzrastać będzie zachmurzenie. W niedzielę zmienne zachmurzenie, a po południu opady deszczu, niewykluczone także burze. Do końca tygodnia i początek przyszłego temperatura delikatnie powyżej 20 stopni. Trzeci dzień lipca, a dziś piątek. Przypomnę, przed nami pierwszy weekend tego miesiąca. Choć jak słyszeliśmy, pogoda może nam płatać różne figle, to my z pogodą ducha ruszamy w kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Marek Moc, zapraszam.
7: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: Dawna to wiem.
1: Czwartkowy poranek i muzyka wybrana na lato. U nas o tej porze czas na horoskop. Na początek baran. Końcówka tygodnia przyniesie ci poczucie dobrze wykonanej pracy i pozwoli z większym spokojem spojrzeć na kolejne wyzwania. Wieczorem znajdziecie czas na odpoczynek lub spotkanie, które poprawi humor.

0: na cały weekend. Panna, nie przejmuj się drobnymi niedociągnięciami, bo to, co udało ci się osiągnąć w ostatnich dniach, naprawdę zasługuje na uznanie. Piątek sprzyja także małym przyjemnościom, więc warto znaleźć coś chwilę wyłącznie dla siebie. Teraz jeszcze ryby. Dzień może zakończyć się znacznie lepiej, niż zapowiadał się jego początek. Uśmiech, życzliwość i odrobina spontaniczności sprawią, że wejdziesz w weekend z wyjątkowo dobrym nastawieniem.
1: Radio Impuls.

0: krótko wyporanek i muzyka wybrana na lato. Jakiś czas temu nawet pojawił się w naszych wiadomościach w rozmowie z reporterem, biegnąc cały czas. Nie wyglądał na zmęczonego, przynajmniej nie było tego słychać, a jednak dokonał tego. Przypomnijmy, zwany polskim Forrestem Gumpem, Tomasz Sobania ukończył jako jedyny człowiek na świecie wyzwanie, jakim było 50 maratonów w 50 stanach, w Stanach Zjednoczonych oczywiście. Zrobił to w 49 dni. Bo chyba trochę nam umknęło to w tak zwanym międzyczasie. Ale gratulujemy panu Tomaszowi, tak już oficjalnie. Czy was zachęcamy do takich wyczynów? No niekoniecznie i pewnie nie wszystkich, bo to naprawdę gigantyczny wysiłek, nie dla normalnego człowieka.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: programie.
1: W kalendarzach piątek, trzeci dzień lipca, a my sprawdzamy pogodę dla Puław. Dziś termometry pokażą maksymalnie 26 stopni. Poranek może przynieść niewielkie zachmurzenie, ale z czasem niebo się rozpogodzi. Dobra wiadomość jest taka, że synoptycy nie prognozują dziś ani opadów, ani burz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podobna aura czeka mieszkańców Końskowoli i Kurowa.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Cristiano Ronaldo podobno wstrzelił. Nie wiem, nie oglądałem, ale widzę doniesienia. Jedyny Polak na mundialu w Ameryce, czyli sędzia Szymon Marciniak, sędziował 2 mecze. Na razie, jak wynika z zapowiedzi organizatorów, nie będzie sędziował żadnego ze starć w ramach 1/16 finału. Czy to oznacza, że już go nie zobaczymy? Niekoniecznie. Wiemy, że wciąż Szymon Marciniak to jeden z najlepszych sędziów piłkarskich na świecie. To trzymamy za naszych na mundialu. Panie Szymonie, czyżby kolejny finał?
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, a 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za 1 sztukę przy zakupie 2 sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
9: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
8: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
9: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
8: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
9: Paulina Sykut-Jerzyna
8: i Krzysztof Ibisz.
9: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Dziś m.in. Dzień Czerwonej i Ostrej Papryczki Chili. No znamy to, tak wyrazisty kolor, ostry smak. Niektórzy bardzo cierpią po spożyciu choćby najmniejszej ilości, ale dodane w rozsądnej robi z potrawy naprawdę petardę. Z wszystkiego smacznego, bo to pora śniadania dla niektórych, życzymy. A my zaserwujemy wam za moment nasze kolejne wiadomości. Zapraszamy punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Czartoryski brewet. Impreza rowerowa, która 4 lipca do Puław przyciągnie miłośników kolarstwa szosowego i będzie pierwszą tego typu imprezą rowerową w regionie. Start i meta, jak i całe miasteczko rowerowe znajdować się będą na dziedzińcu przedni Pałacu Czartoryskich w Puławach. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów oraz Fundacja Audax Poland. Wydarzenie objęte honorowym patronatem prezydenta miasta Puławy Paweł Maj oraz starosty puławskiego Teresa Gutowska.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
4: Po reklamie.
0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Na zegarach godzina 8. Czas na wiadomości.
12: Zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Do 8 lat więzienia grozi 4 mężczyznom podejrzanym o udział w oszustwach metodą na legendę. Kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie rozbili grupę, która wyłudziła od seniorów ponad 180 tysięcy złotych. O szczegółach mówi nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji.
13: Scenariusz, jaki stosowali oszuści, był niemalże taki sam. Pod legendą spowodowania wypadku przez osobę najbliższą i konieczności wpłaty kaucji celem uniknięcia aresztu, sprawcy nakłaniali seniorów do przekazywania gotówki rzekomym policyjnym kurierom. W ten sposób ofiarami padli mieszkańcy powiatu chełmskiego, zamojskiego, lubelskiego, a także województwa mazowieckiego. Łupami oszustów padło ponad 180 tysięcy złotych. Sprawą tych oszustw zajęli się kryminalni z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ich operacyjne ustalenia, a także intensywne działania bardzo szybko doprowadziły do zatrzymania osób, które uczestniczyły w tym przestępczym procederze.
12: Z ustaleń śledczych wynika, że pieniądze odbierało 3 młodych mężczyzn w wieku od 18 do 19 lat, którzy wcześniej uciekli z zakładu poprawczego. Jednego z nich zatrzymano na terenie powiatu puławskiego. Wszyscy, również zleceniodawca, usłyszeli już zarzuty. Grozi im kara do 8 lat więzienia. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Przychodnia Zdrowia w Markuszowie uprzedza pacjentów, że z powodu awarii internetu w placówce mogą wystąpić utrudnienia w bieżącej obsłudze pacjentów. Do czasu usunięcia awarii mogą pojawić się problemy z wystawianiem e-recept, e-skierowań oraz elektronicznych zwolnień lekarskich. W razie potrzeby dokumenty będą wydawane w formie papierowej. Przychodnia w Markuszowie przeprasza za utrudnienia i dziękuję za wyrozumiałość. Natomiast dorośli i zdrowi mieszkańcy Poniatowej mogą dziś pomóc odbudować lubelskie zapasy krwi. Za niecałe pół godziny rozpocznie się zbiórka terenowa. Ambulans z Lublina zatrzyma się na tylnym parkingu Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Rejestracja potrwa do godziny 12:30. Przypominamy, że chcąc oddać krew, trzeba być wypoczętym i zjeść lekkostrawne śniadanie. A aktualnie najpilniej potrzebni są dawcy, którzy mają krew obu grup A oraz B i 0 RH-, bo te zapasy są już na wyczerpaniu. A nam na razie wyczerpały się tematy z regionu. Przechodzimy do doniesień z kraju i ze świata.
1: Zaczynamy od zaskakującej decyzji śledczych w sprawie niegospodarności w Straży Ochrony Kolei.
11: Prokuratura Okręgowa w Warszawie umorzyła postępowanie wszczęte na podstawie zawiadomienia obecnego szefostwa SOK w sprawie zamówionego za kilkanaście milionów złotych i odebranego systemu informatycznego, który nigdy nie zadziałał.
1: Krzysztof Zasada, przypomnijmy, co dokładnie wyjaśniali śledczy.
14: Czy ktoś w PKP Polskich Liniach Kolejowych, w których strukturach działa SOK, powinien odpowiedzieć za wyrządzenie tej spółce szkody w wielkich rozmiarach? Do nadużyć miało dojść w latach 2019-22. Wtedy zamówiono interaktywną bazę danych Straży Ochrony Kolei. Za produkt spółka zapłaciła prawie 14,5 miliona złotych. Problem w tym, że dokonano odbioru niesprawnego i niewdrożonego rozwiązania informatycznego. Nie zweryfikowano też zgodności systemu z wymaganiami umowy. Zawiadomienie dotyczyło też poświadczenia nieprawdy w protokołach odbioru zamówienia, w których stwierdzono, że system działa prawidłowo i jest zgodny z umową. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo w pierwszym przypadku stwierdziła brak danych uzasadniających przestępstwo. W drugim uznała, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.
1: Nie wiadomo, kiedy Amerykanie odwieszą rotację sił USA do Polski.
11: Po spotkaniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosza Grodeckiego z wiceszefem Pentagonu Elbridgem Colbin w Waszyngtonie wiemy natomiast, że sprawa nie jest zamknięta.
1: Paweł Żuchowski, Pawle, co szef BBN-u usłyszał w Pentagonie?
15: To, że Amerykanie chcą wysłać żołnierzy do naszego kraju, jednak w tej chwili dokonują przeglądu sił. Dobra informacja jest taka, że podtrzymują, że wcześniej czy później żołnierze zostaną wysłani do Polski.
16: Wciąż czekamy na zakończenie prac planistycznych. Tutaj nie padła ani termin, ani jaką jednostki możemy się dokładnie spodziewać na terytorium Polski, ale co jest istotne, kwestia tego, czy ta jednostka przyjedzie, nie jest w ogóle kwestionowana. To znaczy, będzie, która dokładnie i skąd zdecydują planiści.
15: Powiedział minister Bartosz Grodecki, szef BBN-u. Druga sprawa to jest kwestia stałej bazy wojskowej.
16: Co potrzeba? Potrzeba zacząć proces, czyli musimy złożyć możliwie szybko specustawę, która przyspieszy proces budowy takiej infrastruktury, harmonogram, rozumiem, i zapewnienie finansowania.
15: Podkreślił szef BBN-u w czasie konferencji prasowej.
17: ...26 stopni, tyle pokażą dziś słupki na termometrach w Dęblinie. Przez większą część dnia będzie pogodnie z niewielkim zachmurzeniem. Synoptycy nie przewidują opadów ani burz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, co sprzyja aktywnościom na świeżym powietrzu. Podobnej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Kłoczewa. W sobotę miejscami może pojawić się przelotny deszcz, ale dominować będzie pogodna aura.
0: Trzeci dzień lipca w kalendarzach. Słońce znajduje się w raku. Księżyc 3 lipca znajduje się w wodniku. Cokolwiek to znaczy, myślę, że gwiazdoznawcy będą wiedzieli, o co chodzi. Najważniejsze, że jest piątek, piąteczek, piątunio.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Mówi się, że Ameryka to stan umysłu. No wystarczy spojrzeć na media społecznościowe prezydenta tego kraju. Nie da się tego odzobaczyć. Pojawiła się nowa ikonografia. Dziennikarze, choć powinny być to osoby wykształcone i wiedzące, o czym mówią, niekoniecznie w Stanach to się zdarza. Przed 1/16 finału, w którym Stany Zjednoczone zmierzyły się z Bośnią i Hercegowiną, dziennikarka błysnęła, bo powiedziała takie zdanie przed meczem, bo że jeśli chodzi o Bośnię, to nie potrafiłabym jej nawet wskazać na mapie i wcale nie chcę wiedzieć, gdzie leży, bo liczy się tylko Team USA. Wróciliśmy, jesteśmy lepsi niż kiedykolwiek. Jak się okazuje, szef pani Abigail jest z pochodzenia Bośniakiem, urodzonym w Sarajewie. Niewiedza kroczy przed upadkiem, tak? Czy jakoś tak to było?
1: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. U nas za chwilę informacje o pogodzie, która przed nami. Za nami upalne dni. No i podobno od zeszłego tygodnia Polacy witają się serdecznym cień dobry. No tak, cień jest dobry. A co przyniesie nam dzień w pogodzie, sprawdzimy już za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna, 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
9: Dziś w Nałęczowie i Kazimierzu Dolnym termometry pokażą maksymalnie około 25 stopni. Przez większość dnia utrzyma się umiarkowane zachmurzenie, ale bez opadów. Synoptycy nie przewidują burz. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Podobna pogoda utrzyma się również w weekend. W sobotę możliwe będą przelotne opady deszczu, zwłaszcza w godzinach popołudniowych. Dlatego wychodząc z domu warto mieć przy sobie parasol.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Jak lato, to i oczywiście dary. Nie dary losu, tylko dary lasu na przykład. Jak się okazuje, są grzyby. Coś niesamowitego. Podobno grzybowe Eldorado panuje w Wielkopolsce. Jak pochwalił się jeden z grzybiarzy, pełne dwa kosze borowików usiatkowanych, dodatkowo kurki i gołąbki. No proszę, duży wysyp lasu. Tam, gdzie pojawiły się opady, może być większy, no bo temperatura też sprzyja. Grzybowe Eldorado, gdzieś w Wielkopolsce. Ale pewnie pan grzybiarz nie powiedział dokładnie gdzie. No wiecie, jakby się to skończyło.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
4: Czas na weekend? Czas na Auchan!
5: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Ktoś kiedyś powiedział, pesymista to osoba, która narzeka na hałas, kiedy do drzwi puka okazja. My nie przepuścimy żadnej okazji, żeby was dobrze poinformować o tym, co dzieje się wokół nas. U nas punktualnie o 9:00 kolejne wiadomości.
1: Reklama.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
6: O, adres taki egzotyczny.
7: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
8: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
1: Po reklamie.
0: W kalendarzach piątek to 3 lipca, na zegarach godzina 9:00. Pora zaprosić was na kolejne wydanie wiadomości.
9: Zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Atakował starsze kobiety i wyrywał im torebki. Policjanci z Puław zatrzymali młodego mieszkańca miasta podejrzanego o serię przestępstw. Mężczyzna miał wyrywać torebki seniorkom w wieku 80 i 85 lat na ulicach Głębokiej i Kołłątaja w Puławach. Łupem sprawcy padły m.in. pieniądze, telefony, dokumenty i klucze. Śledczy ustalili również, że 20-latek odpowiada za kradzież 5 flakonów perfum z jednej z puławskich drogerii. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli także marihuanę. Mężczyzna usłyszał łącznie 4 zarzuty, 2 dotyczące kradzieży szczególnie zuchwałej, 1 kradzieży oraz 1 posiadania środków odurzających. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za najpoważniejsze z zarzucanych mu przestępstw grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Choć wakacje dopiero się rozpoczęły, rodzice mogą już przygotowywać się do nowego roku szkolnego. Wystarczy złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start, czyli 300 zł na szkolną wyprawkę, mówi Małgorzata Korba, rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
10: Można już składać wnioski o świadczenie Dobry Start 300+, czyli 300 zł, które pomagają w sfinansowaniu wyprawki szkolnej dla ucznia. Świadczenie przysługuje na każdego ucznia szkoły w wieku do 20 lat, a jeżeli dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Elektroniczne wnioski przyjmujemy przez portal EZUS, aplikację mobilną MZUS, bankowość elektroniczną, a także portal Empatia.
9: Wnioski można składać do końca listopada, jednak osoby, które zrobią to do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej do końca września. Książki, zabawki, ubrania, płyty czy domowe dekoracje. Wszystko to będzie można znaleźć podczas osiedlowej wyprzedaży garażowej, jaka odbędzie się na terenie puławskich Włostowic już w tę niedzielę. To okazja, by pozbyć się rzeczy, które zalegają w domu i żeby samemu zdobyć coś przydatnego. Niedzielne wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13:00 na terenie przylegającym do lodziarni przy ulicy Kaznowskiego w Puławach. Włostowicka wyprzedaż garażowa to inicjatywa mieszkańców osiedla oraz radnej miejskiej Anny Szczepańskiej-Świszcz. A teraz sprawdźmy jeszcze, co nowego w kraju i na świecie. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
11: Do 30 wzrosła liczba ofiar wczorajszych ataków Rosji na Kijów. Spod gruzów częściowo zawalonego budynku w dzielnicy Tarnickiej wydobyto kolejne 3 ciała, informuje o poranku Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy.
12: Zgodnie z decyzją mera Kijowa Witalija Kliczki, piątek jest w stolicy Ukrainy dniem żałoby. Polityk ocenił, że było to najbardziej zmasowane uderzenie na Kijów od początku wojny. Rosjanie użyli 74 rakiet i 496 dronów.
11: Teraz gangsterzy, którzy kradli samochody w Belgii i Francji, legalizowali je w Czechach, a sprzedawali w Polsce.
12: 19 członków międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymanych przez Centralne Biuro Śledcze Policji odpowie teraz przed sądem. Jest akt oskarżenia w tej sprawie przygotowany przez Podkarpacki Wydział Prokuratury Krajowej.
11: Krzysztof Zasadar.
13: Grupa działała co najmniej od listopada 2022 roku. Jej członkowie kradli samochody w Belgii i we Francji. Ich łupem padały głównie Peugeoty, modele 2008, 3008 i 5008, wyprodukowane po 2019 roku. Wartość rynkowa poszczególnych pojazdów wynosiła od 80 180 do 250 tysięcy złotych. W samochodach przerabiano numery VIN, a potem dokumenty przygotowywano w Czechach. Tak przygotowane samochody członkowie grupy sprzedawali w Polsce jako pochodzące z legalnego źródła. W trakcie śledztwa policjantom udało się odzyskać 52 pojazdy o wartości prawie 7 milionów złotych. W rozbiciu tej grupy polscy śledczy ściśle współpracowali z Czechami.
14: Szwajcaria się cieszy. Krowie dzwonki w kanadyjskim Vancouver, bo to właśnie tam Helweci pokonali Algierię i awansowali do 1/8 finału mundialu.
12: A hiszpańskie i portugalskie media nie mogą się już doczekać iberyjskich derbów. No i o czym teraz Cezary Dziwiszek?
15: Portugalskie Ożogo podkreśla, że aby przejść Hiszpanów i awansować do ćwierćfinału, Portugalia po prostu musi teraz zagrać najlepszy mecz na mundialu. Rekord dodaje, że to będzie najtrudniejszy możliwy egzamin. Rzeczywiście Portugalia wczoraj męczyła się z Chorwacją, ale jednak po zwycięstwie ostatniej nocy, no właśnie, najczęściej chyba powtarzanym słowem w portugalskiej prasie jest sofrimento, czyli cierpienie. Zarazem jest to zwycięstwo postrzegane jako swoisty hołd dla Diogo Joty, który tragicznie zmarł równo rok temu. Hiszpańskie media natomiast pieją zachwytu nad grą swojej kadry. El País pisze, że La Furia Roja odzyskała swoją magię, a Marca, że zespół znów przypomina mistrzów Europy. I wydaje się, że właśnie to Hiszpanie będą faworytami, ale zanim 1/8 finału, wieczorem i w nocy jeszcze dokończenie 1/16. Leo Messi spróbuje strzelić swojego 20. gola na mundialu w meczu Argentyny z Republiką Zielonego Przylądka.
16: Dzisiejszy poranek zapowiada się w Puławach i Janowcu pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura wynosi 16 stopni Celsjusza, a miejscami 17 stopni. Wiatr słaby z kierunku północno-wschodniego. W późniejszych godzinach dnia przewidujemy więcej słońca oraz wzrost temperatury do około 25 stopni. Poranek pozostanie suchy, z dobrą widocznością.
0: Piątkowy lipcowy poranek, dokładnie trzeci dzień tego pięknego miesiąca, choć w pogodzie na kilka dni zrobi się na pewno nieco mniej gorąco. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka, mówi przysłowie, no i rzeczywiście tak było. Zapraszam na kolejną muzyczną godzinę. Czy poplotkujemy? No trochę tak.
2: Radio Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana na lato. Dla niektórych pora na poranną kawę. No to dorzucamy jakieś ploteczki. Przyznam szczerze, świat plotek zaczyna mnie coraz bardziej fascynować. Takie oto informacje. Potajemny ślub Taylor Swift. Media donoszą, właściwie dokładnie New York Post, że gwiazda popu i zawodnik NFL niespodziewanie dopięli w tym tygodniu wszelkich formalności małżeństwa, a cicha ceremonia odbyła się na krótko przed wielkim oczekiwanym przyjęciem w Madison Square Garden dla tysiąca gości. A Taylor Swift i jej narzeczony i obecny już mąż Travis z okazji ślubu mieli przeznaczyć 26 milionów dolarów na cele charytatywne. Podobno państwo szczęśni i Bednarkowie przyłapani zostali na spacerze po Sopocie. Niesamowita informacja. A najbardziej rozbawił mnie taki nagłówek. Malik Montana imprezuje do świtu i ładuje się do Porsche. Raper został uwieczniony, gdy skończył imprezę, wyszedł z lokalu z grupą znajomych, napełniając płuca nikotyną, wsiadł z swojego Porsche wartego 750 tysięcy złotych. I temu poświęcony jest cały artykuł. Dzieje się. Oj, dzieje się.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
3: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
10: Dziś pogoda w Rykach, Dęblinie i Kłoczewie zapowiada się pogodnie. Temperatura osiągnie około 26 stopni Celsjusza, a miejscami 27 stopni. Wiatr będzie słaby, z kierunku północno-wschodniego. Synoptycy na dziś nie przewidują opadów deszczu, większość dnia pozostanie słoneczna. Wieczorem w Rykach, Dęblinie i Kłoczewie temperatura spadnie do około 22 stopni, niebo może być zachmurzone.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Na chwilę wrócę jeszcze do nagłówków z portali, bo w jednym znalazłem taką oto informację. 15-latek kupił alkohol w sklepie. Sprzedała mu go 14-letnia ekspedientka. W komentarzach pojawiły się też takie zdania, że na miejsce przyjechał 13-letni policjant, a sprawę będzie badał 12-letni prokurator. Tak, nie idźmy tą drogą.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla Ciebie po wczorajszym zwycięstwie Igi Świątek i przegranej Kamila Majchrzaka. Dzisiaj kibicujemy na Wimbledonie Hubertowi Hurkaczowi. Trzymać będziemy mocno kciuki. A co dzieje się wokół nas? O tym już w naszych wiadomościach. Startujemy o 10:00.
1: Reklama.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sygut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
1: Po reklamie.
0: Minęła już godzina 10:00. Zapraszamy Was w piątkowy poranek na kolejne wydanie wiadomości.
6: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls od informacji o kolejnym sukcesie lubelskiej policji. Rozbito szajkę oszustów, którzy okradali seniorów z naszego regionu, korzystając z metody na legendę. Jak się okazało, wyłudzone pieniądze odbierali trzej młodzi uciekinierzy z zakładu poprawczego. O tym, jak doszło do ich zatrzymania, mówi nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji.
7: W każdym przypadku mechanizm działania oszustów był bardzo podobny. Dzwonili oni na numery stacjonarne seniorów, informowali, że osoby najbliższe spowodowały śmiertelny wypadek i aby one uniknęły więzienia, konieczne jest wpłacenie kaucji, wywierały presję czasu na seniorach i później 22-latek odbierał od nieświadomych seniorów pieniądze. Łącznie odebrał ponad 130 tysięcy złotych.
6: W ręce policji trafił również pomysłodawca i koordynator całego przestępstwa, 31-latek z województwa śląskiego. Wszyscy mężczyźni usłyszeli już zarzuty za oszustwa, grozi im nawet 8 lat więzienia. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do gminy Końskowola, gdzie niedawno przeszła gwałtowna nawałnica. Władze uruchomiły pomoc dla mieszkańców. Wszelkie potrzeby można zgłaszać w urzędzie gminy. Samorząd prosi również o informacje o seniorach i osobach wymagających opieki, które mogą potrzebować pomocy. Do lokalnego PSZOK-u można oddawać odpady powstałe po burzy, a mieszkańcy z uszkodzonymi dachami mogą otrzymać plandeki do ich tymczasowego zabezpieczenia. Gmina apeluje także o zgłaszanie miejsc wymagających interwencji służb oraz o zachowanie ostrożności. A Kazimierz Dolny na 3 dni zamieni się w literacką stolicę regionu. Od dziś do niedzieli potrwa 5. edycja festiwalu literackiego Dwa Księżyce, słowa mają moc. Na uczestników czeka blisko 30 wydarzeń, od spotkań z autorami i warsztatów po koncerty oraz literackie spacery. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będą podróże, te dosłowne i te w głąb siebie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Jerzy Bralczyk, Mariusz Szczygieł czy Wojciech Tochman. Spotkania odbędą się w różnych, często plenerowych zakątkach Kazimierza Dolnego. O szczegółach doczytacie na facebookowym profilu wydarzenia. Na razie tyle z regionu, pora na kraj i świat. Magdalena Wojtoń i Tomasz Staniszewski.
8: Jeden z terminali portu Gdańsk został wyłączony z pracy w związku z gaszonym przez strażaków pożarem statku.
9: Od wczoraj walczą z ogniem, który pojawił się w ładowni masowca pływającego pod panamską banderą.
8: Michał Krasoń, Michale, jak wygląda aktualna sytuacja w gdańskim porcie?
10: Pozostałe terminale pracują normalnie, dlatego ruch statków odbywa się bez większych utrudnień. Jak usłyszałem, płonąca jednostka szybko nie opuści gdańskiego portu. Nawet po ugaszeniu pożaru na miejscu będą prowadzone oględziny i wyjaśniane będą okoliczności zdarzenia. To może trwać od kilku do nawet kilkunastu dni.
9: A co teraz robią, no nie tylko portowi strażacy?
10: Z pożarem wciąż walczy 17 zastępów Straży Pożarnej i 2 statki gaśnicze. Jak powiedział mi Radosław Guburzyński z Gdańskiej Straży, akcja jest bardzo trudna.
11: Dotarcie do miejsca pożaru jest możliwe tylko i wyłącznie od góry doku, w którym zgromadzony jest ładunek. Dodatkowo trudność sprawia to, że pożar nie wystąpił na wierzchnich warstwach tego złomu, który był tam zlokalizowany, tylko głębiej.
10: Walka z ogniem potrwa jeszcze co najmniej kilka godzin.
9: Najwięcej punktów z języka angielskiego, najmniej z matematyki.
8: Takie właśnie są ogólnopolskie, udostępnione przed chwilą wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. W całym kraju w maju przystąpiło do niego prawie 400 tysięcy uczniów.
9: Od ponad 30 minut mogą sprawdzać elektronicznie, jak im poszło. Komentarze zbiera Michał Dobrołowicz, który jest przed siedzibą Centralnej Komisji Egzaminacyjnej przy ulicy Lewartowskiego w Warszawie.
12: Tak, dzień dobry.
8: Dzień dobry, Michale. Co jeszcze zwraca uwagę w tych zbiorczych, ogólnopolskich wynikach?
12: Średni wynik z języka angielskiego to 73%, z matematyki 55%, a z języka polskiego 65% punktów. To są wyniki minimalnie wyższe, ale generalnie podobne do tych sprzed roku. To potwierdza dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, profesor Robert Zakrzewski, i wskazuje to, co ósmoklasistom poszło najlepiej.
13: Dobrze wykonywali działania na potęgach, jak również bardzo dobrze wykazali się znajomością w funkcji językowych, i to jest w języku angielskim.
12: A co było słabym punktem?
13: W dalszym ciągu słabym punktem w języku polskim to jest rozpoznawanie przydawki w zdaniach pojedynczych, łączenie wiedzy z różnych działów matematyki.
12: Tegoroczny egzamin ósmoklasisty w skali kraju nieco lepiej poszedł uczennicom niż uczniom, a w najbliższą środę też rano Centralna Komisja Egzaminacyjna poda wyniki tegorocznej matury.
14: W Końskowoli i Kurowie dziś zapowiada się pogodnie, z umiarkowanym zachmurzeniem w ciągu dnia. Temperatura osiągnie 24 stopnie Celsjusza, a miejscami 25 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-wschodniego. Dziś nie zaskoczą Was opady deszczu. Wieczorem w Końskowoli i Kurowie temperatura spadnie do około 17 stopni, a niebo będzie przejrzyste.
0: Tomasz, Jacek, Anatol, Mirosław, także Leon, Józef czy Leona świętują dzisiaj swoje imieniny. Od nas co poranku jeszcze raz najlepsze życzenia. Za chwilę podpowiemy Wam, jak można spędzić miło czas w naszej okolicy. Radio Imp-

0: Nie macie jak spędzać weekendu? Radio Impuls spieszy z pomocą. Już w ten weekend w Kozienicach będzie można spędzić 2 dni pośród gwiazd, poszerzając swoją wiedzę o nich. W piątek i w sobotę zatrzyma się tam planetobus. Będzie można poznać najciekawsze konstelacje, planety Układu Słonecznego i inne obiekty astronomiczne, a także dowiedzieć się, jak obserwować nocne niebo bez specjalistycznego sprzętu. Piątkowe pokazy dla grup potrwają od 10 do 15, a sobotnie dla indywidualnych gości od 10 do 16. Wstęp jest bezpłatny, ale grupy muszą się wcześniej zgłosić do KDK, a indywidualni goście muszą odebrać nieodpłatne wejściówki w kasach Kozienickiego Domu Kultury. Co wy na to?
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
5: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa, megapaka, jedynie 8,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
13: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
12: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
13: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
12: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
13: Paulina Sygut-Jerzyna
12: i Krzysztof Ibisz.
14: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Po reklamie.
0: W Wąwolnicy i Puławach dzisiaj 25 kresek na termometrach. Synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Dzień będzie słoneczny. Idealna pogoda, by wybrać się na spacer. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-wschodniego. Wieczorem w Puławach i Wąwolnicy temperatura spadnie do około 19 stopni, a w nocy ujrzymy na termometrach maksymalnie 15 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wakacje nie muszą oznaczać dalekich wyjazdów, by dobrze się bawić. Jak co roku w Puławach lato upłynie pod znakiem bezpłatnych wydarzeń plenerowych dla całych rodzin. O tym, co dzisiaj czeka mieszkańców, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Dom Chemika.
1: Już 3 lipca w ramach akcji Atrakcje na wakacje wspólnie z prezydentem miasta panem Pawłem Majem zapraszamy na rodzinny piknik. Już od godziny 15 do 22 na placu Fryderyka Chopina będzie działać mobilna, profesjonalna wrotkarnia do jazdy zarówno dla początkujących, jak i bardziej doświadczonych miłośników wrotek. O dobrą atmosferę, szanowni państwo, zadba animator prowadzący gry, zabawy i dodatkowe aktywności dla uczestników.
0: Nie masz swoich wrotek? Nie szkodzi. Przyjdź i skorzystaj z bezpłatnej wypożyczalni. O dobry nastrój i dodatkowe atrakcje zadba animator, który poprowadzi gry i zabawy dla uczestników. Co wy na to?
2: Słuchasz Radia Impuls.
3: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co, jeśli tak może wyglądać każdy twój dzień? Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.
4: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenie i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko 1,49 zł za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup 2 sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland. To jest pyszne.
13: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Piątkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Lato to czas festiwali. Myślę, że w naszej okolicy też coś ciekawego muzycznie się znajdzie. Poproszę naszych dziennikarzy. Jeśli tak jest, to sprawdzajcie również nasz portal. Tam wszelkie ciekawe informacje na bieżąco. Na bieżąco również o każdej pełnej godzinie u nas na antenie. Zapraszam na te o 11.
1: Reklama.
2: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: taniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.
4: O reklamie.
5: Na zegarach godzina 11, jest piątek, to trzeci dzień lipca. Zapraszamy na wiadomości.
6: Czas na wiadomości Radia Impuls, a zaczynamy od wiadomości dla kierowców. Wczoraj przywrócono ruch na naprawionym fragmencie drogi ekspresowej S17 na wysokości Żerdzi. To jednak nie koniec utrudnień na trasie, ponieważ znaleziono uskok w rejonie Woli Osińskiej i zlecono prace naprawcze na tym odcinku. Puławska policja uprzedza, że w rejonie węzła Żyżyn obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Na dystansie 3 km samochody poruszają się dwukierunkowo po jezdni prowadzącej dotychczas w stronę Warszawy. W każdym kierunku dostępny jest po jednym pasie ruchu, a na odcinku robót obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę. Utrudnienia mają potrwać do tej niedzieli. Zachowajcie tam szczególną ostrożność i stosujcie się do tymczasowego oznakowania. Natomiast w Górze Puławskiej w tę niedzielę przyjdzie czas na doroczną zabawę plenerową. Będzie to jubileuszowe 15. truskawkobranie. Wydarzenie rozpocznie się w południe mszą w intencji plantatorów w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha. Natomiast o godzinie 15 ruszy część festynowa na stadionie sportowym w Górze Puławskiej. Tam zostaną rozstrzygnięte truskawkowe konkursy, między innymi na najdorodniejszy owoc sezonu. Będzie też pokaz truskawkowej mody czy wybór najładniejszego stoiska. Na scenie wystąpią lokalni artyści i zespoły z regionu oraz grupa Grzaniec. Wstęp na niedzielne wydarzenie w Górze Puławskiej będzie wolny. A już dziś na Puławskim Placu Chopina odbędzie się letni piknik pod nazwą Atrakcje na wakacje. To propozycja dla całych rodzin, a we wspólnej zabawie wezmą udział grupy artystyczne z Puławskiego Ośrodka Kultury. Pojawi się również mobilna wrotkarnia, profesjonalna nawierzchnia do jazdy. A czy trzeba mieć swoje wrotki? Wyjaśnia Zbigniew Śliwiński, dyrektor Domu Chemika.
7: Nie masz swoich wrotek? Nie szkodzi. Przyjdź, skorzystasz z bezpłatnej wypożyczalni. Od godziny 16 w ramach pikniku przygotowaliśmy liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych, m.in. gry planszowe, strefę dmuchańców, kącik malucha, warsztaty plastyczne oraz występy artystyczne wokalistów Zbigniewa Jonaka. Nie zabraknie, szanowni państwo, również pokazów kuglarskich i cyrkowych w wykonaniu Teatru Spód do Kwadratu. Atrakcje na wakacje, piknik rodzinny, energetyczna muzyka, wakacyjna atmosfera i dobry humor. Plac Fryderyka Chopina. Do zobaczenia 3 lipca.
6: Zwrotkarnia na Puławskim Placu Chopina będzie dziś czynna od 15 do 22. Region na razie za nami, zmieniamy perspektywę na kraj i świat.
8: Jest wniosek o sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami sejmowego pirata drogowego posła Łukasza Mejzy.
9: W końcu udało się wprowadzić do systemu 54 punkty karne za liczne wykroczenia drogowe popełnione przez parlamentarzystę.
8: Krzysztof Zasada.
10: 54 punkty karne na koncie Łukasza Mejzy spowodują, że jeśli zostanie zatrzymany do kontroli drogowej, policjanci odbiorą mu prawo jazdy za przekroczenie limitu. Natomiast wniosek do starosty zielonogórskiego o sprawdzenie kwalifikacji posła oznacza, że Mejza będzie musiał przystąpić do egzaminu na prawo jazdy. Najpierw jednak starosta musi ten wniosek podpisać i wysłać mu zawiadomienie o egzaminie. Jeśli za pierwszym razem zda ten egzamin, a także zaliczy testy psychologiczne, odzyska uprawnienia. Jeśli nie, będzie musiał przystąpić do kursu jak początkujący kierowca i zdać kolejny egzamin.
9: Przypomnijmy, za co są te punkty karne Łukasza Mejzy.
10: Te 54 punkty są za wykroczenia, których rozliczeniem nie będzie się zajmował sąd. To prawie 20 przypadków przekroczenia prędkości wykrytych przez policję oraz Inspekcję Transportu Drogowego. Warto dodać, że za wszystkie wykroczenia, które ma na koncie poseł Mejza, powinien otrzymać w sumie ponad 200 220 punktów karnych.
8: Około południa dojdzie do rozmów ministrów spraw zagranicznych Polski i Ukrainy w Warszawie, dowiedział się nieoficjalnie Kacper Wróblewski.
3: Jak się dowiedziałem, to z jednej strony jest rutynowe spotkanie, bo Radosław Sikorski i Andrzej Sybicha mają rozmawiać w ostatnim czasie regularnie, jednak głównym powodem tej dzisiejszej dyskusji tu w Warszawie ma być złagodzenie ostatnich sporów dotyczących polityki historycznej.
4: Już teraz nie ma co podgrzewać. Różnice, proszę Państwa, się ustaliły twardo w sprawach interpretacji historii, a w innych sprawach różnic nie ma i są zbieżności i o tym trzeba tak dyskutować.
3: Usłyszałem od przewodniczącego Rady do spraw współpracy z Ukrainą posła Koalicji Obywatelskiej Pawła Kowala z Sejmu Kacper Wróblewski.
9: Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach.
8: Zakaz dotyczyć będzie także innych urządzeń umożliwiających komunikację oraz nagrywanie dźwięku lub też obrazu. Wejdzie w życie od 1 września.
9: Będą wyjątki, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć albo gdy uczeń korzysta ze specjalistycznej aplikacji monitorującej stan zdrowia.
11: Dziś w Baranowie i na Łęczowie będzie pogodnie. Temperatura osiągnie 22 stopnie Celsjusza, a miejscami 23 stopnie. Wiatr będzie słaby z kierunku północno-wschodniego. Dzisiaj deszcz nas nie zaskoczy. Wieczorem w Baranowie i na Łęczowie temperatura spadnie do około 19 stopni, a w nocy możemy się spodziewać maksymalnie 15 stopni.
5: Kończy się nasze piątkowe poranne spotkanie z muzyką wybraną na lato. Ja już dziękuję. Oczywiście muzyka będzie grała dalej. Marek Moc, życzę Wam przyjemnej reszty dnia. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. A słyszymy się, zdaje się, w niedzielę po południu.
12: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Grain Plast w Puławach zaprasza. Materiały ocieplenie i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Grain Plast. Razem budujemy polską jakość.
3: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
4: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
5: Bierzemy.
3: Buen provecho.
5: A to co?
4: No, owoce, ale morza.
6: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
10: Wrzeżenie i Kurowie panuje dziś letnia aura. W ciągu dnia temperatura osiągnie 25 stopni Celsjusza, a miejscami 26 stopni. Wiatr pozostanie słaby, północno-wschodni. Na dzisiaj synoptycy nie przewidują opadów deszczu. Wieczorem w Wrzeżenie i Kurowie temperatura obniży się do 21 stopni Celsjusza, a w nocy ujrzymy na termometrach maksymalnie 14 stopni.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe Lusem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Właśnie minęło południe. Zapraszamy na najnowsze wiadomości.
7: To jest Radio Impuls. Czas na nowe wydanie wiadomości. Seniorzy tracili pieniądze, a oszuści działali bez skrupułów. Kryminalni z Lublina rozbili grupę, która wyłudziła ponad 180 tysięcy złotych. W ręce policji wpadło 3 odbieraków uciekinierów z Poprawczaka, ale zatrzymano również mężczyznę, który ich zwerbował do tego procederu. Mówi nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji.
8: Wkrótce przyszedł czas na zatrzymanie osoby odpowiedzialnej za całą logistykę tego przestępczego procederu. To 31-letni mieszkaniec województwa śląskiego, który został zatrzymany w Zabrzu przy współpracy z policjantami z Katowic. Jak wynika z ustaleń, to właśnie on zwerbował 18-latków i 19-latka po ich ucieczce z Poprawczaka. Zorganizował następnie miejsce ich ukrycia, noclegi, przekazywał im telefony, pieniądze, a także instrukcje co do sposobu działania i odbioru pieniędzy od pokrzywdzonych.
7: Wszyscy zatrzymani usłyszeli już prokuratorskie zarzuty. Za oszustwo kodeks karny przewiduje do 8 lat pozbawienia wolności. Znamy wstępne wyniki egzaminów ósmoklasisty. Jak podaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie, uczniowie z Lubelszczyzny najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim, zdając go ze średnim wynikiem 71%. Średnie wyniki z języka polskiego to ponad 66%, a z matematyki niespełna 54%. Tymczasem w Puławach już w ten weekend ruszą tegoroczne warsztaty jazzowe. Co przyniosą? Mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury.
9: Szanowni Państwo, od 5 lipca rozpoczynamy muzyczne święto w ramach warsztatów jazzowych Spoko Jazz. Zajęcia warsztatowe dla 80 uczestników z całej Polski prowadzone przez wybitnych muzyków, pedagogów muzyki jazzowej. Wieczorne spotkania, jam session w klubie muzycznym Smok i szanowni Państwo, koncerty zarówno artystów lokalnych, artystów znanych z polskiej sceny, jak i wyjątkowych muzyków zagranicznych.
7: Tegoroczną edycję wydarzenia otworzy plenerowy koncert przed siedzibą Domu Chemika. W niedzielę o godzinie 20 przed publicznością wystąpi lokalna artystka Alicja Biltraciłowska. Wstęp będzie wolny. Na razie tyle z regionu. Przechodzimy do nowych doniesień z kraju i zagranicy.
10: Zaczynamy od Wietrzna, koło Koszalina w zachodniopomorskim. Tam płonie zabytkowy pałac. W tym miejscu znajduje się Dom Miłosierdzia Bożego.
11: Ewakuowano 38 osób. Wśród osób ewakuowanych nie ma osób poszkodowanych. W tym momencie budynek objęty jest pożarem. Dowódcy meldują o objęciu pożarem poddasza. Trwa gaszenie.
12: Powiedział nam kapitan Kasper Wiśniewski z Koszalińskiej Straży Pożarnej. Na miejscu jest 7 zastępów strażaków. Dojeżdżają kolejne wozy.
10: 54 cudzoziemców w naczepie tira próbowało nielegalnie przekroczyć polską granicę z Litwy.
12: Zatrzymani przez funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów.
13: To był tymczasowy punkt kontroli granicznej w Budzisku na Suwalszczyźnie. Do posterunku strażników podjechał 37-letni obywatel Rumunii. Prowadził ciężarówkę z naczepą na rumuńskich numerach. Podczas kontroli w części bagażowej funkcjonariusze natrafili na 54 osoby. To 30 Pakistańczyków, 12 Afgańczyków oraz 9 obywateli Bangladeszu. Jak ustalono, kierowca próbował ich wywieźć na zachód z terytorium Łotwy. Niebawem imigranci zostaną przekazani skazani stronie litewskiej. Wobec Rumuna wszczęto śledztwo dotyczące organizowania nielegalnego przekraczania granicy. W ostatnich miesiącach, warto dodać to, na Łotwę nielegalnie przedostaje się z Białorusi najwięcej cudzoziemców.
10: Ponad 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał 49-latek, który wczoraj groził nożem pracownikom Urzędu Miasta w Sosnowcu.
12: Nikomu nic się nie stało. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. Gdy wytrzeźwieje, zostanie dzisiaj przesłuchany. Ostrzeżenie drugiego stopnia przed sztormem we wschodniej części wybrzeża wydało przed południem Regionalne Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie.
10: Od latarni morskiej w Rozawiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Wiatr zachodni w porywach do 8 stopni w skali Beauforta.
12: Ten alert drugiego stopnia obowiązuje do 19.
10: Spotkanie szefów dyplomacji Polski i Ukrainy już się zakończyło, przekazał w Sejmie wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski.
14: Mamy różnice zdań, jeśli chodzi o kwestie historyczne, które są zauważalne. Współpracujemy cały czas w zwalczaniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.
12: Wiceszef dyplomacji przypomniał po raz kolejny stanowisko polskiego MSZ-u, które jest przeciwne sławieniu ukraińskiej powstańczej armii.
6: Sporo słońca będzie w Puławach i okolicach. Pogodne niebo utrzyma się także w nocy. Jutro niestety trochę może zacząć się chmurzyć, no i późnym popołudniem niewykluczone, że przelotnie będzie padał deszcz. To jeszcze teraz o temperaturach. Dziś na termometrach maksymalnie od 24 stopni w Lublinie do 25 w Puławach. Jutro natomiast nie będzie gorąco, nie będzie upalnie. Maksymalnie 23 stopnie w Puławach. Nieco chłodniej może być w Lublinie, 21. Dla wielu nareszcie utęskniony, upragniony piątek, piątunio, trzeci dzień lipca. Dzisiaj Tomasz, Jacek i Anatol świętują swoje imieniny. Razem z wami do 17:00, natomiast będzie Łukasz Tymków. No i mogę w sumie powiedzieć, że będę was odprowadzał w stronę weekendu.
15: Radio Impuls.

0: Jeśli gdzieś tam u was w domu, w piwnicy, na strychu albo w garażu zalegają rzeczy, których już nie potrzebujecie, chcielibyście się ich pozbyć, ale być może nie zupełnie za darmo, no to będzie ku temu świetna okazja. Można zabrać książki, zabawki, ubrania, płyty, cokolwiek, nawet domowe dekoracje. Wszystko to na pewno będzie można znaleźć podczas osiedlowej wyprzedaży garażowej, a ta będzie się odbywała na terenie Puławskich Włostowic. I to już w tę niedzielę. Szczegóły na ten temat pojawią się u nas o 13 w naszych regionalnych wiadomościach. Słuchajcie uważnie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra. 4 na osobę. Kaufland.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Bób 500 gramów, jedynie 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Oraz czereśnie na wagę 12,99 za kilogram. Tak, czereśnie tylko 12,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
10: Codziennie niskie ceny.
11: Po reklamie.
0: Odpoczywamy od upałów. 25 stopni maksymalnie w regionie wskazywać będą termometry w Puławach. Będzie dosyć pogodnie jutro, natomiast w ciągu dnia zacznie przybywać chmur i późnym popołudniem niewykluczone, że będzie przelotnie padał deszcz. Taka sytuacja może mieć miejsce zarówno w Lublinie, jak i w Puławach. Termometry będą wskazywały jutro od 21 do 23 stopni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jeśli chcecie zrobić coś dobrego, być może nawet komuś w pewnym sensie uratować życie i zdrowie, no to zapraszamy was do Poniatowej, bo tam rozpoczęła się zbiórka terenowa krwi. Ambulans z Lublina zatrzymał się na tylnym parkingu Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej. Aktualnie najpilniej potrzebni są dawcy, którzy mają krew obu grup A oraz B i 0 RH-, bo te zapasy podobno są już na wyczerpaniu. Żeby oddać krew, to przypominamy, że trzeba być wypoczętym, zjeść lekko strawne śniadanie i oczywiście być zdrowym. A więcej informacji z naszego regionu pojawi się już za mniej więcej 20 minut.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radio.

0: to kończy praca 14, temu została jeszcze godzinka z małym hakiem. My natomiast nieustannie czuwamy nad tym, żebyście byli dobrze poinformowani. No i stanie się tak za chwilę, czyli poinformujemy was o tym wszystkim, co ważnego dzieje się w regionie, w kraju i na świecie.
1: Reklama.
2: Budujesz? Remontujesz? Postaw na sprawdzonego dostawcę. Nowy oddział Greenplast w Puławach zaprasza. Materiały ociepleniowe i elewacyjne najwyższej jakości. Produkty do zabudowy poddaszy i wykańczania wnętrz. Farby, gładzie, kleje do płytek i wiele więcej. Zapewniamy fachowe doradztwo i bezpłatny transport. Puławy, ulica Piaskowa 11B, obok hali targowej. Greenplast. Razem budujemy polską jakość.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
11: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie.
0: Pierwsza godzina dzisiejszego popołudnia już właściwie za nami, minęła 13. Zapraszamy na wiadomości.
13: Tu jest Radio Impuls. Rozpoczynamy serwis informacyjny. Puławscy policjanci zatrzymali 20-letniego mieszkańca miasta podejrzanego o okradanie starszych kobiet. Według śledczych mężczyzna miał atakować seniorki na ulicach Puław i wyrywać im torebki wraz z zawartością. Ofiarami sprawcy padły kobiety w podeszłym wieku. Zginęły m.in. pieniądze, telefony komórkowe, dokumenty oraz klucze. W trakcie prowadzonego postępowania funkcjonariusze ustalili także, że zatrzymany może mieć związek z kradzieżą perfum z jednej z puławskich drogerii. Podczas przeszukania mieszkania mężczyzny policjanci znaleźli również narkotyki. Podejrzany usłyszał kilka zarzutów, w tym dotyczące kradzieży szczególnie zuchwałej oraz posiadania środków odurzających. Teraz o jego dalszym losie zdecyduje sąd. Za najpoważniejsze z zarzucanych mu czynów grozi wieloletnia kara więzienia. Choć wakacje trwają w najlepsze, Zakład Ubezpieczeń Społecznych już przyjmuje wnioski o świadczenie Dobry Start. To jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł przeznaczone na zakup szkolnej wyprawki dla uczniów. Nieco inaczej procedura wygląda w przypadku cudzoziemców, wyjaśnia Małgorzata Korba, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w województwie lubelskim.
14: Od lipca część cudzoziemców musi spełnić dodatkowy warunek, żeby otrzymać 300+. Chodzi tu o obywateli spoza Unii Europejskiej i krajów EFTA. Uzyskają oni świadczenie, jeżeli mieszkają z dziećmi w Polsce i byli aktywni zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. W przypadku obywateli Ukrainy ze statusem UKR obowiązuje tak jak dotychczas zasada, że wypłata 300+ przysługuje, kiedy dziecko uczy się w polskiej szkole.
13: Wnioski o świadczenie można składać do końca listopada. Osoby, które dopełnią formalności do końca sierpnia, otrzymają pieniądze najpóźniej do końca września. niepotrzebne przedmioty mogą zyskać drugie życie. Już w najbliższą niedzielę na Puławskich Włostowicach odbędzie się kolejna wyprzedaż garażowa organizowana przez mieszkańców osiedla. Na stoiskach pojawią się m.in. książki, ubrania, zabawki, płyty oraz różnego rodzaju przedmioty codziennego użytku. To okazja zarówno do przewietrzenia domowych szaf i piwnic, jak i znalezienia ciekawych rzeczy w atrakcyjnych cenach. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 13 na terenie przy ulicy Kaznowskiego w Puławach. Organizatorami są mieszkańcy Włostowic przy wsparciu radnej miejskiej Anny Szczepańskiej-Świszcz. A teraz sprawdźmy, czym żyją dziś Polska i świat. Ewa Kwaśne.
11: Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski przyjął rezygnację dwóch wiceprezydent miasta, Renaty Kaznowskiej i Aldony Machnowskiej-Góry, w związku z aferą w Szpitalu Południowym. Jakub Rybski.
15: Prezydent Warszawy stwierdził, że nie ma pozwolenia na bezczynność i krycie zaniedbań. Dodał jednak, że dymisje dwóch wiceprezydent nie oznaczają, że są one winne sytuacji w stołecznym szpitalu. Zapytałem dziś Rafała Trzaskowskiego, czy te rezygnacje oznaczają, że władze miasta już wcześniej wiedziały o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
16: Ja tutaj nie rozstrzygam o czyjejkolwiek winie, natomiast to, co stało się w Szpitalu Południowym, te wszystkie nowe rewelacje, które w tej chwili docierają do opinii publicznej, po prostu zasługują na bardzo twardą reakcję.
15: Rafał Trzaskowski podjął też decyzję o odpolitycznieniu miejskich spółek. Osoby, które zasiadają w zarządach i radach, mają czas do końca lipca, żeby wybrać, czy chcą dalej pracować dla miasta, czy być członkiem partii politycznej.
11: Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwaną Lex Szarlatan. Ma ona wyeliminować z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Strażakom nadal nie udało się opanować pożaru pałacu Wiecznie w województwie zachodniopomorskim niedaleko Koszalina. W tym budynku działa Dom Miłosierdzia Bożego dla osób w kryzysie bezdomności. Anna Pałamar.
17: Pożar gasi teraz około 50 ratowników. Teren z powietrza patrolują również bezzałogowe statki powietrzne, przekazała młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków.
18: Mamy rozwinięty pożar dachu, który zawalił się do środka budynku. Ewakuowano łącznie 49 osób. W tej chwili podejmujemy próbę wyznaczenia strefy lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.
17: Zadaniem bezzałogowców jest rozpoznanie wielkości pożaru i zlokalizowanie zarzewi ognia.
11: To będzie wyjątkowe spotkanie pod ziemią, pełne wspomnień i anegdot sprzed lat. Dziś w ramach drugiego festiwalu Tauron Szturalia w Kopalni Soli w Wieliczce odbędzie się projekcja filmu King's Eyes z udziałem twórców tej produkcji.
19: Rok temu seksmisja przyciągnęła tłumy. W tym roku spotykamy się pod ziemią, a więc tam, gdzie Szuflandia być może się mieści. Nie potwierdzamy tego, nie zaprzeczamy. Będzie Kasia Figura, będzie Juliusz Machulski, będzie Barbara Sztur i rozmowę z nimi poprowadzi Ewa Drzyzga na temat znaczenia King's Eyesu.
11: Powiedział nam Marcin Mikos, jeden z organizatorów Tauron Szturaliów.
0: Myślę, że chyba będę wyrazicielem opinii większości. Nareszcie trochę możemy odpocząć od bardzo wysokich temperatur. Dziś maksymalnie 25 stopni w regionie i te temperatury będą wskazywały termometry w Puławach. Popołudnie raczej ze słońcem, pogodna noc również przed nami, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie będzie wzrastało do dużego. Późnym popołudniem przewidywane są opady deszczu. No i jeszcze temperatura w sobotę, ona powinna wynosić od 21 stopni w Lublinie do 23 w Puławach. No to mamy piątek, 3 lipca dzisiaj. No i warto powiedzieć o nietypowych świętach. Dzień czerwonej ostrej papryczki chili, Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych, a także Dzień cioci i wujka. I od razu na myśl przychodzi mi słynne "Mów mi wuju", ale wcale tak nie musi być. Łukasz Tymków razem z wami do 17.
2: Radio Impuls.

0: Przed nami jedna z propozycji na weekend, tym razem niedziela i na Łęczów. Tam będzie można pospacerować śladami Bolesława Prusa. A zaprasza was na ten spacer muzeum, które opiekuje się pamiątkami po znanym pisarzu. Będzie przewodnik, a uczestnicy przejdą m.in. przez okolice wzgórza Poniatówka, ulicą Lipową i miną też Dom Ludowy, a potem przejdą przez Park Zdrojowy i jednocześnie lepiej poznają, jakie związki ma autor lalki z tutejszym uzdrowiskiem. Niedzielny spacer będzie trwał 1,5 godziny, a rozpocznie się o 11:30. No i jeśli chcecie wziąć w nim udział, to musicie znaleźć się najpierw w muzealnym gabinecie Bolesława Prusa. A o tym, czy będzie aura sprzyjająca spacerom w niedzielę, powiem wam już za chwilę.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Czartoryski Brewet. Impreza rowerowa, która 4 lipca do Puław przyciągnie miłośników kolarstwa szosowego i będzie pierwszą tego typu imprezą rowerową w regionie. Start i meta, jak i całe miasteczko rowerowe znajdować się będą na dziedzińcu przedni Pałacu Czartoryskich w Puławach. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów oraz Fundacja Audax Poland. Wydarzenie objęte honorowym patrolatem prezydenta miasta Puławy Paweł Maj oraz starosty puławskiego Teresa Gutowska.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Do Leroy, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont. Bo teraz lamel na filcu 270 na 25 cm za 74,97 za sztukę. A panele laminowane AC4 8 mm Dąb Lukas już za 42,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Jeżeli spełnią się długoterminowe przewidywania synoptyków, to do przyszłego weekendu właściwie możemy zapomnieć o temperaturach, o których mówi się, że jest upał. Dziś maksymalnie 25 stopni Celsjusza w regionie będą wskazywały termometry, no i to wypadnie w Puławach. Jutro natomiast od 21 do 23 stopni. 21 w Lublinie, 23 w Puławach. No i co bardzo ważne, dzisiaj już raczej pogodnie, natomiast jutro, późnym popołudniem, spodziewamy się deszczu. Natomiast w niedzielę trochę słońca, trochę przelotnych opadów, no i maksymalnie 23 stopnie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zapraszamy was do Nałęczowa, teraz zapraszam was do Kozienic, bo tam już dzisiaj można oglądać gwiazdy, a to wszystko dzięki temu, że zatrzymał się tam planetobus. A więc w planetobusie można poznać najciekawsze konstelacje, planety Układu Słonecznego i inne obiekty astronomiczne, a także dowiedzieć się, jak obserwować nocne niebo bez specjalistycznego sprzętu. Dziś akurat zwiedzają go grupy, ale jutro każdy z was może odwiedzić planetobus w Kozienicach. Będzie on dla was dostępny od 10 do 16. Natomiast jeśli chcecie rzeczywiście odwiedzić planetobus, to koniecznie musicie odebrać nieodpłatne wejściówki w kasach Kozienickiego Domu Kultury. A tymczasem w Radiu Impuls gwiazd nie będziemy oglądali, tylko ich posłuchamy. Muzyka wybrana na lato już za moment.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
4: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę. A masło Kastąd takie dobre, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. Kaufland.
6: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
7: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: kosztuje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Wiadomo, że niskie ceny i świeże

0: Aschab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo, Kraina Mięs. 7,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej, łopatka wieprzowa. 9,95 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Wierzę, że macie taką fajną pracę, do której lubicie chodzić, ale jest jednak coś przyjemnego w tym, kiedy już za chwilę, już za moment, nie wiem, czy u was będzie to gong, syrena, czy cokolwiek innego, wybije 14, no i pójdziecie w stronę weekendu. Serdecznie was pozdrawiamy i zapraszamy już za moment na najnowsze wiadomości.
1: Reklama.
2: Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Kawa ziarnista Karuzel 1 kg 39,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 4 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 45,42.
1: Po reklamie.
0: Właśnie minęła 14. Zapraszamy na wiadomości.
7: Przed nami najnowsze informacje Radia Impuls. Zaczynamy od sprawy, która zakończyła się zatrzymaniem osób podejrzewanych o oszukiwanie seniorów. Lubelscy policjanci rozbili grupę działającą metodą na legendę. Śledczy ustalili, że za odbiór pieniędzy od pokrzywdzonych odpowiadali młodzi mężczyźni, którzy wcześniej uciekli z zakładu poprawczego. O szczegółach akcji mówi nadkomisarz Anna Kamola z zespołu prasowego lubelskiej policji.
8: Jeden z 18-latków wpadł w ręce kryminalnych nocą na trasie S7 między Warszawą a Radomiem podczas jazdy taksówką. W jego plecaku policjanci znaleźli część pieniędzy, które pochodziły z oszustwa. Drugi z odbieraków, również 18-latek, wpadł w bardzo podobny sposób co jego kolega, tym razem na jednym z MOP-ów w powiecie puławskim. Tam również przemieszczał się taksówką z jednego oszustwa na drugie. Trzeci z odbieraków, 19-latek, został zatrzymany przez kryminalnych na terenie województwa śląskiego przy wsparciu policjantów z Katowic. Przy zatrzymanym policjanci zabezpieczyli kilka telefonów komórkowych, a także karty SIM.
7: Funkcjonariusze zatrzymali także mężczyznę podejrzewanego o organizowanie całego procederu. Wszyscy usłyszeli już zarzuty, a za oszustwa grozi im kara wieloletniego pozbawienia wolności. W gminie Końskowola nadal trwa usuwanie szkód po nawałnicy. Samorząd uruchomił wsparcie dla osób, które ucierpiały podczas burzy. Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje potrzeby w urzędzie gminy. Szczególną uwagę zwrócono na seniorów oraz osoby wymagające stałej opieki, które mogą potrzebować dodatkowej pomocy. Władze przypominają również, że odpady powstałe po wichurze można przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Osoby, których dachy zostały uszkodzone, mogą otrzymać materiały do ich tymczasowego zabezpieczenia. Gmina apeluje także o zgłaszanie miejsc wymagających interwencji i zachowanie ostrożności. A teraz dobre wieści dla miłośników psów. Fala ekstremalnych upałów minęła, dlatego puławskie schronisko dla bezdomnych zwierząt wznowiło spacery ze swoimi podopiecznymi. Psy można wyprowadzać w soboty, poniedziałki, środy, czwartki i piątki między 9 a 12. Latem to najbezpieczniejsza pora zarówno dla zwierząt, jak też odwiedzających. Taki harmonogram ma być ważny do końca września. A teraz zmieniamy perspektywę z regionu na kraj i świat.
9: Koniec z salonikami VIP w szpitalach, grzmi premier Donald Tusk. Przed kancelarią premiera jest Michał Ratkowski. Co jeszcze mówił premier?
10: No, przyznał wprost, że system ochrony zdrowia w Polsce źle działa i trzeba wyeliminować jego zwyrodnienia. Mówił też o ponurych statystykach dotyczących także innych szpitali, w których miało dochodzić do podobnych nieprawidłowości, co w Szpitalu Południowym w Warszawie.
11: Koniec z zeszytami i omijaniem kolejek i koniec z takimi niesprawiedliwymi, wynikającymi z wad systemu i pazerności niektórych kominami płacowymi.
10: Do najbliższego wtorku oczekuję od minister zdrowia i szefa NFZ konkretnych propozycji rozwiązań, które wyeliminują saloniki VIP ze szpitali. Szef rządu zapowiedział też, że nakazał przyspieszenie prac nad centralną rejestracją. Zapewnił, że ten system ma być gotowy do końca tego roku.
9: Ósmoklasiści znają już wyniki egzaminów, które pisali 2 miesiące temu. Przy szkole podstawowej nr 47 we Wrocławiu jest nasza reporterka Martyna Czerwińska.
12: Pewnie nie wszyscy, ale Kacper, którego spotkałam przed chwilą tu przy szkole, zdobył ze wszystkich przedmiotów niemal 100% możliwych punktów.
13: To jest zdecydowanie wynik systematycznej pracy przez 8 lat. Taka powtórka na koniec może coś da bardziej takim Gapowiczom, co spali przez 7 lat.
12: Ale przed uczniami jeszcze jeden ważny krok. Ósmoklasiści odbierają dziś zaświadczenia z wynikami ze swoich byłych już placówek i muszą je zanieść do szkoły ponadpodstawowej pierwszego wyboru. We Wrocławiu najwięcej osób chce kontynuować naukę w liceum nr 5. Tam o jedno miejsce stara się aż 8 osób. No i jeszcze kilka dni stresu przed uczniami, bo wyniki rekrutacji dopiero 15 lipca.
9: Jedni przestaną kupować, drudzy nie zmienią swoich preferencji zakupowych. Zdania podzielone w sprawie ceł na paczki spoza Unii Europejskiej, również z chińskich platform zakupowych. Przy jednej z warszawskich galerii handlowych od cła właśnie, pyta nasz reporter Igor Skrzypej.
14: No są tacy, którzy nigdy nie zamawiali towarów z Chin.
15: Absolutnie nie. Nie jestem tym zainteresowany. Poza tym to jest chińskie badziu. 3 euro za każdą kategorię towarową. Krok w dobrą stronę, pana zdanie?
16: Bardzo dobry.
15: Przynajmniej nie będzie to niszczyło rynku.
14: A inni i tak będą kupować.
17: Dużo dla zwierząt kupuję. Ostatnio tam zamawiałem jakiś drapak dla kota. No takiego modelu akurat nie mogłem znaleźć na polskim rynku.
14: Ile ludzi, tyle opinii.
0: Słonecznie i ciepło. Do końca dnia w Puławach maksymalnie 25 stopni i jak wspomniałem, prawie pogodne niebo. Jeśli ktoś jest miłośnikiem obserwacji gwiazd w naturze, no to w nocy będzie ku temu szansa. Trzeba się trochę cieplej ubrać. Nad ranem ma być około 13 stopni. A sobota to dzień z zachmurzeniem zmiennym i po południu możliwymi opadami deszczu. Dodajmy, że raczej przelotnymi. Jutro maksymalnie na termometrach w Puławach będą 23 stopnie i podobna temperatura będzie notowana w pozostałych miejscowościach naszego regionu. 3 lipca to piątek, no i już wiele osób pewnie jest po pracy. W drodze do domu, w drodze na weekend, mam nadzieję, że będę mógł wam towarzyszyć. Nazywam się Łukasz Tymków i zachęcam, zostańcie z nami.

0: Wiadomo, że wakacje to jest czas odpoczynku, ale teraz w Radiu Impuls będziemy musieli trochę, może nie tyle wami potrząsnąć, co uczulić was na pewne kwestie. Nie tracimy czujności, opiekując się najmłodszymi. A wszystko dlatego, że ostatnio w Lublinie w czasie upałów samotnie spacerował po ulicach 4-letni chłopiec, bez opieki, bez koszulki. Jak ustalili wezwani funkcjonariusze policji, 4-latek wykorzystał chwilę nieuwagi rodziców i sam sobie wyszedł z domu na spacer. Na szczęście badania potem potwierdziły, że nic mu się nie stało. Policjanci przy okazji apelują, jeśli jesteście świadkami podobnej sytuacji, jeśli zauważycie małe dziecko pozostawione bez opieki, natychmiast dzwońcie pod numer alarmowy 112. A tymczasem przed nami weekend, tym razem już nieupalny, o czym zresztą powiem wam za chwilę w najnowszej prognozie pogody.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Po reklamie.
0: No to teraz kilka słów o tym, jak będzie kształtował się weekend za oknami. Dzisiaj sporo słońca, sporo pogodnego nieba, podobnie też ma być w nocy i maksymalnie 25 stopni na termometrach w Puławach. Jutro temperatura będzie wynosiła 21 stopni w Lublinie do 23 w Puławach. Przy czym, co trzeba zaznaczyć, jutro zachmurzenie będzie wzrastało do dużego, pojawiać się będą przejaśnienia, a po południu spodziewamy się przelotnego deszczu. Niedziela również z przelotnym deszczem i większymi przejaśnieniami i 23 stopnie na termometrach będą. Gdyby ktoś pytał i tęsknił za upałami, to one powrócą prawdopodobnie w przyszły weekend.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: między 14 a 15. Wiele osób jest w drodze do pracy albo z pracy, albo już nawet na weekend. Mamy dobrą wiadomość, przywrócono ruch na naprawionym fragmencie ekspresówki S17 na wysokości Żerdzi, ale to nie jest koniec utrudnień, bo w rejonie węzła Żyżyn obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Więcej szczegółów na temat S17 pojawi się u nas punktualnie o 15, czyli mniej więcej za 20 minut. Bądźcie z nami, no i szerokiej drogi.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
6: Wolę życie w biegu i w obiegu.
7: Pieniądz musi krążyć.
8: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Jeśli kończycie pracę o 16, to wasz weekend rozpocznie się mniej więcej za godzinę i parę minut. Natomiast punktualnie o 15 u nas rozpoczną się najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach już 15, a przed nami kolejne wydanie wiadomości.
6: Zaczynamy serwis informacyjny Radia Impuls. Na początek informacje ważne dla kierowców korzystających z drogi ekspresowej S17. Choć ruch na odcinku w rejonie Żerdzi został już przywrócony, na trasie nadal występują utrudnienia. Drogowcy prowadzą kolejne prace naprawcze, tym razem w okolicach Woli Osińskiej, gdzie wykryto uszkodzenie nawierzchni. W związku z remontem w pobliżu węzła Żyżyn obowiązuje zmieniona organizacja ruchu. Na kilkukilometrowym odcinku pojazdy poruszają się w obu kierunkach jedną jezdnią, a kierowcy mają do dyspozycji po jednym pasie ruchu. Na terenie prowadzonych prac obowiązuje również ograniczenie prędkości. Utrudnienia mają potrwać jeszcze przez kilka dni. Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie. Przed mieszkańcami Puław lato pełne atrakcji. W najbliższych tygodniach w różnych częściach miasta nie zabraknie wydarzeń plenerowych, rodzinnych spotkań, aktywności sportowych i propozycji kulturalnych przygotowanych dla uczestników w każdym wieku. Organizatorzy zapowiadają liczne atrakcje sportowe, rekreacyjne i kulturalne. Mówi Kamil Wąsik z Urzędu Miasta Puławy.
7: Już by startował nasz cykl bezpłatnych wakacyjnych wydarzeń plenerowych Weekend Love Puławy 2026. Kontynuujemy naszą nową świecką tradycję. Zapraszamy mieszkańców Puław, a także wszystkich gości, którzy odwiedzają nasze miasto w wakacje, do udziału w różnych aktywnościach. Przewidzieliśmy atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych czy seniorów. Wydarzenia międzypokoleniowe. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś ciekawego i nasza letnia oferta przypadnie do gustu jak największej liczbie osób.
6: Szczegóły poszczególnych imprez będziemy przedstawiać na bieżąco na naszej antenie. Z kolei miłośnicy jazzu mają powód, by odwiedzić w najbliższych dniach Puławy. Przed nami kolejna odsłona warsztatów jazzowych Spoko Jazz, które co roku przyciągają zarówno młodych muzyków, jak i publiczność spragnioną koncertowych emocji. O artystach, którzy wystąpią podczas koncertu inaugurującego tegoroczne warsztaty, mówi Zbigniew Śliwiński, dyrektor Puławskiego Ośrodka Kultury Obdom Chemika.
8: Już w najbliższą niedzielę jako lokalna artystka wystąpi wokalistka, autorka tekstów i muzyki oraz wieloletnia uczestniczka warsztatów jazzowych Alicja Bill-Traciłowska. Szanowni Państwo, towarzyszyć naszej lokalnej artystce będą wybitni muzycy Bogdan Hołownia, Tomasz Kupiec i Patryk Dobosz. 5 lipca na placu przed Puławskim Ośrodkiem Kultury Dom Chemika koncert otwarcia, koncert plenerowy Alicja Bill-Traciłowska z zespołem wybitnych polskich muzyków.
6: Koncert otwarcia odbędzie się w niedzielny wieczór. Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 20, a udział w inauguracji będzie bezpłatny. Na tym kończymy serwis lokalny. Czas na kraj i świat.
9: Włamanie do Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. W pomieszczeniu działu Katru uczelni zatrzymano cudzoziemca. O zdarzeniu poinformowano służby. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat.
10: W nocy wartownicy formacji ochrony uczelni zauważyli wybite okno w jednym z budynków należących do Akademii. Przez okno do wewnątrz dostał się mężczyzna, którego ochroniarze sami zatrzymali. Wezwano na miejsce policję i żandarmerię. Wstępne ustalenia wskazują na to, że intruz jest obywatelem jednego z państw Ameryki Południowej, najpewniej Kolumbii. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że nic nie zginęło z uczelni, a doszło jedynie do szkód materialnych. W związku z tym incydentem powiadomiono jednak Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, a także Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Warto dodać, że na Litwie w zeszłym roku zatrzymano m.in. obywateli Kolumbii pod zarzutem współpracy z GRU, rosyjskim wywiadem wojskowym.
9: Polska intensywnie przygotowuje się na różne scenariusze, powiedział premier Donald Tusk, pytany o doniesienia medialne o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski.
11: Nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć, więc jesteśmy świadomi, tak, mogę powtórzyć, jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
9: Mówił premier Donald Tusk. W ostatnich tygodniach polskie i zagraniczne media, często powołując się na ustalenia służb, przestrzegają przed możliwymi prowokacjami Rosji, wymierzonymi w Polskę lub w któreś z państw bałtyckich. Celem Rosjan, działających pod coraz większą presją ze strony Ukrainy, atakującej ich infrastrukturę paliwową, ma być przede wszystkim sprawdzenie jedności NATO i gotowości do wsparcia sojuszników ze wschodniej flanki. Mówimy też o pięknych miejscach, które polecają osoby mieszkające w ich pobliżu. Takie bez wątpienia jest jezioro Szmaragdowe w Szczecinie, które powstało ponad 100 lat temu w wyniku katastrofy w kopalni Kredy.
12: Można pospacerować i zobaczyć różne zabytki, też resztki zabytków starych, po niemieckich. Fajnie, bo tutaj są wszędzie informacje na ten temat porozwieszane, więc można się dowiedzieć, co tu było wcześniej, jak to funkcjonowało.
13: Bardzo sympatycznie jest, szczególnie ta woda szmaragdowa. No to coś niespotykanego.
14: O. Można sobie po lesie pojeździć, fajnie odpocząć też można.
9: Usłyszała od spacerujących nad jeziorem Szmaragdowym w Szczecinie nasza reporterka Anna Pałamar.
0: Do końca dnia sporo pogodnego nieba, słonecznie, no i ciepło, nawet 25 stopni wskazywać będą termometry w Puławach. Noc również zapowiada się dosyć pogodnie, ale jutro w ciągu dnia zacznie przybywać chmur, no i niewykluczone, że po południu będziemy mieli do czynienia z przelotnym deszczem. W niedzielę raz tak, czyli raz zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, albo też większe przejaśnienia i maksymalnie 23 stopnie Celsjusza. Tak samo, no, jeśli chodzi o temperaturę, będzie też i jutro. Poza tym, że mamy piątek i jest to trzeci dzień lipca, to jest coś, co dodaje dzisiaj odrobinę pikanterii. To dzień czerwonej, ostrej papryczki chili. Więc jak nie wiecie, czym przyprawić obiad, to być może jest to jakiś pomysł. Ja natomiast podam wam całe mnóstwo muzyki wybranej na lato. Łukasz Tymków, zapraszam.

teraz na chwilę wybierzemy się do Kazimierza Dolnego, czyli bardzo popularnego i pięknego miejsca. Tam rusza właśnie piąta edycja festiwalu literackiego Dwa Księżyce Słowa Mają Moc. Wśród gości wydarzenia znajdą się takie osobistości jak profesor Jerzy Bralczyk, Mariusz Szczygieł, Wojciech Tochman, Agata Pasent, Małgorzata Szejnert oraz Aubena Grabowska.

0: Spotkania odbywają się w różnych miejscach Kazimierza Dolnego, także między innymi w zabytkowych przestrzeniach miasta i pod gołym niebem. Festiwal literacki Dwa Księżyce Słowa Mają Moc rozpoczął się dzisiaj i potrwa do niedzieli.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
1: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też, to poprosimy.
8: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
0: Zdecydowanie żegnamy upały na mniej więcej tydzień, bo mogą one powrócić, jeśli sprawdzą się długoterminowe prognozy, w przyszły weekend. Tymczasem dziś do końca dnia jeszcze powyżej 20, nawet 25 stopni Celsjusza mogą wskazywać termometry, na przykład w Puławach. Nad ranem temperatura spadnie do 13 stopni, dodajmy, że noc będzie pogodna, a jutro w ciągu dnia zachmurzenie zmienne. Pojawiać się będą większe przejaśnienia, w drugiej połowie dnia możliwy deszcz. Jutro temperatura maksymalna wynosić będzie od 21 stopni w Lublinie do 23 w Puławach.
1: Słuchasz Radia Impuls.
10: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Mam dla was kolejną fajną imprezę, która będzie się odbywała w ten weekend, który właśnie zaczynamy. W niedzielę będzie czas na doroczną zabawę plenerową w Górze Puławskiej. Tym razem będzie to jubileuszowe, bo 15 już truska w Kobranie. Wszystko zacznie się w południe, od mszy w intencji plantatorów, a o 15 rusza festyn. Dowiemy się, kto wyhodował najdorodniejszy owoc sezonu, a na scenie pojawią się lokalni artyści, tacy jak Natalia Kosmowska i Grzegorz Joński, zespoły takie jak Cyganeria z Góry Puławskiej i zespół taneczny Gęsawa z Gołębia, a wieczorem grupa Grzaniec. Co bardzo ważne, wstęp na niedzielne wydarzenie w Górze Puławskiej będzie wolny, no to życzymy truskawkowej dobrej zabawy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
5: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
6: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
7: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
8: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: grono tych, którzy mogą już świętować weekend, za chwilę się powiększy, bo wybije 16. Zbliża się w związku z tym też czas, kiedy poznacie najważniejsze wiadomości z kraju i ze świata.
1: Reklama.

0: oszczędza je tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na oszon.pl. Oszon. Co zaplanuje, to kupuje. Po reklamie.
1: No i minęła 16. Dla wielu to sygnał, żeby rozpocząć weekend. A my teraz rozpoczynamy kolejne wydanie wiadomości.
2: Prokuratura zajmie się niecodziennym incydentem, do którego doszło dzisiaj w Sejmie. Poseł Janusz Kowalski podczas dwóch głosowań użył karty innego parlamentarzysty, Jarosława Rzepy z PSL-u, co jest niezgodne z prawem. Na linii teraz dziennikarz Kacper Wróblewski.
3: Witam.
2: Witaj Kacprze, jak poseł Kowalski tłumaczy ten incydent?
3: Były parlamentarzysta Prawa i Sprawiedliwości podkreśla, że głosował nie swoją kartą przez przypadek.
4: Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do głosowania zgodnie z artykułem 189, może być dokonana reasumpcja. Zwykła omyłka.
3: Tak tłumaczył się z mównicy sejmowej poseł niezrzeszony, jednak Jarosława Rzepy, którego karty użył Janusz Kowalski, te argumenty nie przekonują.
5: Jak włoży kartę, to na czytniku na górze wyświetla się imię i nazwisko posła, który jest właścicielem tej karty. Także przepraszam bardzo, ten argument jest słaby.
3: Prokuratura prowadzi czynności dotyczące tak zwanego przestępstwa nadużycia władzy, za co grozi kara do 3 lat więzienia.
2: Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję z funkcji wiceprezydent Warszawy. To reakcja władz miasta na aferę w Szpitalu Południowym. Na linii reporter Jakub Rybski. Jakubie, jak politycy oceniają to trzęsienie ziemi w warszawskim ratuszu?
6: Politycy Koalicji Obywatelskiej twierdzą, że była to właściwa reakcja na doniesienia o nieprawidłowościach w Szpitalu Południowym.
7: Te działania absolutnie są tutaj. Wszystko do spodu jest wyjaśniane. Tak właśnie należy robić.
6: Mówił szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Z kolei koalicjanci z Lewicy mówią wprost. Do dymisji w ratuszu doszło zdecydowanie za późno.
8: To, że musiało upłynąć tyle czasu, to pokazuje, że prezydent Trzaskowski słabo wie, co się w Warszawie dzieje.
6: Powiedziała Dorota Olko z Lewicy. Opozycja twierdzi jednak, że to wyłącznie próba zamiatania tej afery pod dywan.
7: To są tylko decyzje, które dotyczą raptem 2 osób. Natomiast sprawa jest związana z działalnością 50 osób, działaczy Platformy Obywatelskiej.
6: Tak twierdzi rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Opozycja domaga się dymisji w zarządach i radach nadzorczych wszystkich szpitali, w których pracował Dawid Kacprzyk.
1: Sporo słońca będzie w Puławach i okolicach. Pogodne niebo utrzyma się także w nocy. Jutro niestety trochę może zacząć się chmurzyć. No i późnym popołudniem niewykluczone, że przelotnie będzie padał deszcz. To jeszcze teraz o temperaturach. Dziś na termometrach maksymalnie od 24 stopni w Lublinie do 25 w Puławach. Jutro natomiast nie będzie gorąco, nie będzie upalnie. Maksymalnie 23 stopnie w Puławach. Nieco chłodniej może być w Lublinie. 21. Dzień cioci i wujka dzisiaj, to może trzeba by było zadzwonić i chociażby pozdrowić. Od siebie pozdrawiam jak najbardziej. Życzenia wysyłamy z kolei do Tomasza, Jacka, Anatola i urodzonych 3 lipca. Ten dzień mamy właśnie w kalendarzu, w dodatku to piątek. A razem z wami jest Łukasz Tymków.
9: Radio Impuls. Muzyka wybrana na lato.

0: A teraz w Radiu Impuls ważne informacje myślę dla tych rodziców, których dzieci kończyły podstawówkę, bo znamy już wstępne wyniki egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie z Lubelszczyzny najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim. Zdali go za średnim wynikiem 71%. Średnie wyniki z języka polskiego to ponad 66%, a z matematyki niespełna 54%. Jeśli chcecie dokładnie sprawdzić wyniki egzaminów ósmoklasisty z waszego powiatu, no to zachęcam was do wejścia na stronę Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, bo tam znajdziecie właśnie te informacje. A u nas już za chwilę znajdziecie informacje o pogodzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Słyszysz ten szum lasu i śpiew ptaków? Spokój, zieleń, idealna przestrzeń do odpoczynku. A co jeśli tak

0: może wyglądać każdy Twój dzień.
1: Zamieszkaj w Puławach na atrakcyjnym osiedlu Niwa Park przy ulicy Spacerowej. Skorzystaj z wakacyjnej promocji na gotowe mieszkania i zapłać 300 zł mniej za metr kwadratowy. Nie przegap okazji. W sprzedaży także nowy etap. Niwa Park od Żagiel Dom. Budujemy dla Was od 30 lat. Szczegóły na żagieldom.pl.

0: 299.
1: Danie tutaj jest stokrotka.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dolerua, bo niskie ceny ma! To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 na 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
9: Odpoczywamy od upałów. 25 stopni maksymalnie w regionie wskazywać będą termometry w Puławach. Będzie dosyć pogodnie jutro, natomiast w ciągu dnia zacznie przybywać chmur i późnym popołudniem niewykluczone, że będzie przelotnie padał deszcz. Taka sytuacja może mieć miejsce zarówno w Lublinie, jak i w Puławach. Termometry będą wskazywały jutro od 21 do 23 stopni.
10: Radia Impuls.

Radio Impuls.

0: Jeśli chcecie spędzić bardzo kulturalnie czas, to zapraszamy Was na warsztaty jazzowe, które przez cały najbliższy tydzień będą rozbrzmiewać w Puławach. Impreza nazywa się Spoko Jazz i startuje już w najbliższą niedzielę o godzinie 20. Wstęp na inaugurację jest wolny. Dodajmy, że warsztaty będą trwały do 12 lipca i każdego wieczoru w klubie Smok odbywają się też tak zwane otwarte jam session. Można przejść i wspólnie poimprowizować. A mój plan, taki bez improwizacji, zakłada, że już za chwilę wróci muzyka wybrana na lato.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
5: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dzisiaj przez całe popołudnie odprowadzałem wielu naszych słuchaczy, czyli wielu z was, do weekendu. No i nadszedł też i czas na mnie. Życzę wspaniałej reszty piątku, cudownej soboty i przepięknej niedzieli. Łukasz Dymków, do usłyszenia, cześć.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
2: Po reklamie.
8: Jest piątek, 3 lipca, mamy godzinę 17. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
9: Wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz reagują na medialne doniesienia o możliwej rosyjskiej prowokacji wobec Polski. Szef MSZ-u zwrócił się do Władimira Putina słowami: wiemy, co planujesz, nie rób tego. Przenosimy się przed kancelarię premiera, gdzie jest nasz reporter Michał Radkowski.
10: Jestem, witam.
9: Witaj.
10: Dzień dobry.
9: Michale, jak jeszcze wicepremierowie odnoszą się do tych niepokojących sygnałów?
10: Zarówno wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, jak i Radosław Sikorski uspokajali, przekonywali, że wiedzą o ewentualnych rosyjskich planach i uspokajają.
11: Rząd, prezydent, społeczeństwo, wszyscy, pomimo różnic i emocji, czasem chimer, jesteśmy zintegrowani w graniu do jednej bramki w sprawach bezpieczeństwa. Jest to absolutnie nasze największe i najpoważniejsze zadanie od zakończenia II wojny światowej.
10: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a Radosław Sikorski dodał, że byłoby wielką nieostrożnością i szaleństwem, gdyby prezydent Rosji zdecydował się przetestować jedność NATO nieprzemyślanymi działaniami.
12: Nasz przekaz do Władimira Putina jest następujący. Wiemy, co planujesz, nie rób tego.
10: Obaj dodaliby nie panikować, bo sytuacja jest pod kontrolą. Sprzed kancelarii premiera Michał Radkowski.
9: Węgry odblokowały pierwszy z 5 obszarów negocjacyjnych Ukrainy z Unią Europejską. Dotyczy on wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w czerwcu Węgry już pod rządami Petera Madziara zablokowały otwarcie tych działów w rokowaniach z Unią, nie zgadzając się na przyspieszenie negocjacji z Ukrainą. Łączymy się z korespondentką w Brukseli, Katarzyną Szymańską-Borginą. Kasiu, czy to oznacza, że Kijów teraz znów przyspiesza na drodze do członkostwa w Unii?
13: To tylko częściowy przełom. Węgry nadal blokują 4 pozostałe obszary negocjacyjne, więc nie spełni się postulat prezydenta Wołodymira Zełenskiego, by już w lipcu otworzyć wszystkie etapy rozmów z Unią. Z moich ustaleń wynika, że w Brukseli nie ma dziś poparcia dla takiego przyspieszenia. Także Polska opowiada się za stopniowym otwieraniem kolejnych obszarów negocjacyjnych. Zwłaszcza, że następne dotyczą m.in. rolnictwa i transportu, dwóch szczególnie wrażliwych z polskiego punktu widzenia.
8: Przyjemny chłodek, przyjemna temperatura. No ale tak, to już jest. Na szczęście możemy oddychać. Mamy temperaturę od 21 do 23 stopni Celsjusza. Ciśnienie lekko powyżej 1000 hektopaskali, w okolicach 1005. Wiatr ten w podmuchach rzeczywiście może być nieco silniejszy, ale bez opadów. Na niebie zachmurzenie małe do umiarkowanego, więc to popołudnie będzie upływało nam raczej spokojnie. Ruszamy z naszym programem po godzinach, a dziś mówić będziemy o ostrej papryczce chili, o torbach foliowych oraz o wujku i cioci. To wszystko w programie do 22. Witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
1: Radio Impuls.

0: To jest muzyka wybrana specjalnie na lato w waszym ulubionym radiu. A już za kilka chwil będziemy mówić o ciociach i wujkach, którzy mają dzisiaj swoje święto.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Gratis paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka, woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.

Powiem wam szczerze, że gdybym nie zajmował się tym, czym się zajmuję, czyli pracą w radiu, pewnie nie wiedziałbym nawet, że jest taki dzień jak dzień cioci i wujka, choć no, to raczej logiczne, bo mamy dzień mamy, dzień taty, dzień dziadka, dzień babci, ale nikt nie myślał o wujku i cioci. No, nie każdy posiada taką rodzinę, ale większość z nas na pewno, więc dzisiaj możecie zaskoczyć swoich wujków czy ciocie życzeniami z okazji ich święta. No, nie wiem, czy zdążą was zaprosić na jakąś kolację, ale przy najbliższej sposobności z pewnością będą o tym pamiętać. Mała rzecz, a robi różnicę. Wszystkiego najlepszego dla wujostwa i cioteczek. Radio Impuls.

0: Jest piątek, 3 lipca i godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Służby i policja wyjaśniają okoliczności włamania do siedziby Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Jak ujawniliśmy w faktach, w nocy ochrona obiektu zatrzymała w pomieszczeniu biura kadr cudzoziemca, który dostał się do wewnątrz, wybijając okno. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Jakie są dotychczasowe ustalenia?
2: Funkcjonariuszom udało się potwierdzić narodowość i tożsamość włamywacza. Wcześniej, jak usłyszałem, było to utrudnione z powodu bariery językowej. Już wiadomo, że intruz jest Kolumbijczykiem. Na miejsce po incydencie przyjechali policjanci z Wydziału Terroru Kryminalnego Komendy Stołecznej. Wezwano też żandarmów wojskowych. O zatrzymaniu cudzoziemca powiadomiono też Służbę Kontrwywiadu Wojskowego oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Ze wstępnych ustaleń wynika, że zatrzymany mężczyzna jest raczej pospolitym złodziejem, a jego działanie nie ma podłoża szpiegowskiego. Na razie postępowanie w jego sprawie prowadzi Komenda Rejonowa Policji dla Warszawy Rembertowa.
1: Profesor Sławomir Patyra zwrócił się do prezydenta o wskazanie terminu, w którym mógłby złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Dowiedział się nasz dziennikarz. Jak informowaliśmy już w faktach, prawnik w czerwcu został wybrany przez Sejm. Swoją kadencję powinien rozpocząć w miniony poniedziałek, jednak bez złożenia ślubowania w obecności prezydenta nie może tego zrobić. W Wietrznie koło Koszalina strażacy od ponad 8 godzin walczą z pożarem zabytkowego pałacu. Na linii Anna Pałamar. Aniu, jak w tej chwili wygląda akcja strażaków? Co nowego udało ci się ustalić?
3: Pożar już się nie rozprzestrzenia, ale zarzewie ognia nadal nie zostało zlokalizowane, przekazała mi młodsza brygadier Katarzyna Hołota, rzeczniczka zachodniopomorskich strażaków. Służby patrolują teren z dronów i przeczesują niższe kondygnacje budynku. Przypomnę, ogień pojawił się najpierw na dachu pałacu. Ewakuowano 49 osób. Trafiły one do świetlicy wiejskiej w Chociminie. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.
1: W stolicy Stanów Zjednoczonych trwają ostatnie przygotowania do wielkiego pokazu lotniczego, który ma uczcić 250 lat USA i świadczyć o potędze tego kraju. Przygotowania obserwuje w centrum Waszyngtonu amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
4: Dzień dobry, już jutro pojawi się ponad 100 maszyn. Już w tej chwili mamy próbę tego, co zobaczymy. Co chwilę przylatują tu wojskowe samoloty, które ćwiczą przed jutrzejszym wydarzeniem. To w połączeniu z dźwiękiem ma być wielkie widowisko. Otrzymałem rozpiskę, będą grupy akrobatyczne, w tym najpopularniejsza grupa sił powietrznych Stanów Zjednoczonych, ale zobaczymy samoloty F-35. Swoją drogą przed chwilą przeleciały nad moją głową. F-22. Zobaczymy ciężki amerykański bombowiec strategiczny dalekiego zasięgu. Będą samoloty sił powietrznych, Marines, Straży Przybrzeżnej, NASA. Nie zabraknie oczywiście nowego prezydenckiego samolotu Air Force One, nisko przelatującego nad amerykańską stolicą. Takie dźwięki co chwilę słychać w Waszyngtonie.
0: Zachmurzenie małe do umiarkowanego, na termometrach od 20 do 21 stopni Celsjusza. Od czasu do czasu nieco silniejsze podmuchy wiatru, ale jako że nie ma burz, no to nie powinno nam to mocno przeszkadzać, trochę chłodku się przyda. No i jeszcze ciśnienie, kilka hektopaskali powyżej 1000. No to będzie ostro w tej godzinie, bo przypomnę, dzisiaj mamy dzień papryczki chili i sprawdzimy, czy czerwona różni się czymś od zielonej, będą również plotki. Do godziny 22, natomiast wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk. Radio

0: Nie ukrywam, że jestem miłośnikiem ostrych potraw, ba mało tego, nawet bardzo ostrych, ale nie tak ostrych, żeby zabijały smak potrawy, natomiast kilka lat uczyłem się do pewnego poziomu dojść, żeby móc skosztować tych naprawdę mocnych papryk, które powodują później takie fajne gorąco, no ale jeśli nie niesie i kilka innych takich skutków ubocznych, jeśli przesadzimy. No ale dziś mówimy o papryczkach chili czerwonych, bo to są takie najsłabsze raczej papryczki, no właśnie, są zielone i czerwone. Czym one się różnią? Niczym oprócz koloru. To dokładnie ta sama roślina. Czerwona papryka po prostu w pełni jest dojrzałym owocem, który spędził więcej czasu na słońcu. Ta-dam!
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Czartoryski brewet, impreza rowerowa, która 4 lipca do Puław przyciągnie miłośników kolarstwa szosowego i będzie pierwszą tego typu imprezą rowerową w regionie. Start i meta, jak i całe miasteczko rowerowe znajdować się będą na dziedzińcu przednim Pałacu Czartoryskich w Puławach. Organizatorami są Stowarzyszenie Aktywnie w Krainie Lesowych Wąwozów oraz Fundacja Audax Poland. Wydarzenie objęte honorowym patrolatem prezydenta miasta Puławy Paweł Maj oraz starosty puławskiego Teresa Gutowska.
5: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
6: Może poinformować po prostu.
7: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
9: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zapraszam na krótkie piątkowe newsy i plotki ze świata show biznesu. Pewnie niektórzy z was, a może nawet większość, śledzi losy Księżula i hotelu Gołębiewski, tego nowego, wielkiego, ale i nie tylko tego. No bo był tam Księżulo i okazuje się, że w tym nowym hotelu wcale tak nie jest superancko. Gorąco, żółta woda i słabe jedzenie za duże pieniądze. Kilka dni temu właśnie została wywołana taka mała burza, kiedy to publikując film z recenzją pobytu w hotelu w Pobierowie, Księżulo narzekał, a wczoraj zamieścił kolejny film, w którym twierdzi, że dostał informację, że ma zakaz wstępu do wszystkich hoteli Gołębiewski. No to po przyjeździe do siedziby w Mikołajkach porozmawiał sobie z właścicielem i uwaga, okazało się, że nie znajduje się już na liście osób niepożądanych. Rachu ciachu i po strachu.
1: Radio Impuls.

0: Każdy z nas, no, jakąś tam paprykę jada. Nie musi być wcale ostra, ale dzisiaj akurat mówimy o tej, no, takiej jednej z najsłabszych, ostrych papryk, czyli o czerwonej papryczce chili. Choć dla niektórych ona jest już wystarczająco ostra. O ostrości, o tych słabych, średnich i mocnych będę mówił po godzinie 19. A teraz chciałbym wam zwrócić uwagę na jedną rzecz, bowiem kiedy rzeczywiście już trafi w wasze ręce papryka naprawdę ostra, pamiętajcie o tym, żeby używać jakichś rękawiczek albo żeby później nie machać rękami przy oczach lub w innych miejscach, które mogą bardzo szybko zacząć płonąć. I taką miałem kiedyś przygodę, no, ale to opowiem innym razem. Bądźmy ostrożni, myjmy od razu ręce wodą z mydłem.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
1: Wyjątkowa okazja dla przedsiębiorców. Gmina Karczmiska oferuje do dzierżawy atrakcyjną nieruchomość w Słotwinach blisko Kazimierza Dolnego. Budynek po remoncie, prawie 800 metrów kwadratowych powierzchni i niemal hektar terenu gotowy do użytkowania. Zainwestuj w miejscu z potencjałem. Szczegóły na stronie internetowej gminy Karczmiska.
3: Tutaj tradycja spotyka się z nowoczesnością. Centralna Biblioteka Rolnicza w Puławach zaprasza. Oferujemy ponad 380 tysięcy książek, czasopism i zbiorów elektronicznych. Unikatowe starodruki i bezpłatny dostęp do wiedzy o rolnictwie, kulturze wsi oraz regionie i rodzie Czartoryskich. Organizujemy też warsztaty introligatorskie, lekcje biblioteczne i wydarzenia kulturalne. Dla każdego. Czekamy od poniedziałku do piątku w Pałacu Czartoryskich w Puławach. cbr.edu.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: muzykę wybraną specjalnie na lato pozostawiamy na chwilę z tyłu. Przed nami już za moment godzina 19, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości, później prognoza pogody, krótka zapowiedź przywitanie i lecimy dalej z przebojami.
1: Słuchasz Radia Impuls.
2: Reklama.

0: Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Jest piątek, 3 lipca, wybiła godzina 19. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
3: Rodzinna tragedia w małopolskiej Skawinie. W mieszkaniu przy ulicy Niepodległości znaleziono ciała 4 osób. Służby miał zaalarmować członek rodziny, który nie mógł nawiązać kontaktu z bliskimi. Szczegóły tej tragedii ustala Paweł Konieczny, z którym się teraz łączymy. Pawle, co do tej pory wiadomo?
4: Jak poinformował mnie Hubert Ciepły, rzecznik Małopolskiej Straży Pożarnej, po godzinie 15 służby zostały poproszone o siłowe otwarcie mieszkania przy ulicy Niepodległości.
5: Po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki 2 kobiet, dziecka oraz mężczyzny.
4: To ojciec, matka, noworodek i babcia. Według wstępnych ustaleń mogło dojść do tak zwanego samobójstwa rozszerzonego, czyli sytuacji, w której sprawca najpierw pozbawia życia najbliższych, a następnie odbiera sobie życie. Na miejscu pracują policja i prokuratura, które wyjaśniają okoliczności zdarzenia.
3: Naczelna Izba Lekarska reaguje na apel premiera o pilną reformę systemu ochrony zdrowia. Donald Tusk poprosił medyków o współpracę, by wyeliminować nieprawidłowości, do których dochodziło m.in. w warszawskim Szpitalu Południowym. Część zabiegów i badań odbywała się poza procedurami prawnymi i medycznymi.
6: Wzywam wszystkich lekarzy, bo wiem, że przecież w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie tych zwyrodnień i nadużyć, które psują markę zawodu i które prowokują też niektórych do hejtu.
3: Komentarze lekarzy zbiera nasz reporter Michał Dobrowicz. Michale,
7: dzień dobry.
3: Co na to samorząd lekarski?
7: Deklaruje teraz gotowość do współpracy. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, dr Łukasz Jankowski, podkreśla, że według medyków rady nadzorcze wszystkich szpitali w Polsce powinny być teraz odpolitycznione i między innymi o tym chcę rozmawiać przede wszystkim z Donaldem Tuskiem.
8: Mamy postulaty, chcemy konsensusu, chcemy naprawy systemu ochrony zdrowia. Widzimy czarne owce w naszym zawodzie, które psują dziś reputację całej naszej grupie zawodowej. Dziś dialogu z Ministerstwem Zdrowia nie ma, a wiemy, że sprawstwo polityczne leży dziś w rękach pana premiera i o to spotkanie prosimy.
7: Lekarze proponują też wprowadzenie jednego górnego limitu czasu pracy każdego lekarza w Polsce do 78 godzin tygodniowo. Tymczasem premier do wtorku czeka na propozycje zmian w ochronie zdrowia od szefowej Ministerstwa Zdrowia i od prezesów NFZ, a potem możliwe są ewentualne decyzje personalne.
3: Zabieramy was do murowanej gościny koło Poznania na plenerowe przedstawienie Orzeł i Krzyż.
9: To jest widowisko, w którym obrazami opowiadamy historię Polski, od dziejów legendarnych po współczesność, po solidarność. Wszystko u nas można zobaczyć w 1,5 godziny. Zobaczycie państwo u nas smoka na ekranie wodnym, zobaczycie państwo, jak wybucha później pirotechnicznie. Krzest Polski zobaczycie, Grunwald w zupełnie odświeżonej formie, Odsiecz Wiedeńską, tradycję i kulturę polską.
3: Informował i zapraszał Filip Klepacki, reżyser widowiska, z którym rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
2: Zachmurzenie umiarkowane do małego, na termometrach od 19 do 20 stopni Celsjusza. Jest sucho, na barometrach lekko powyżej 1000 hektopaskali, no i ten wiatr od czasu do czasu jeszcze troszkę mocniejszy, ale nie powinien nam dzisiaj żadnych kłopotów sprawiać. Miły, fajny wieczór, choć z zachodem słońca będzie może problem. Znaczy w sensie, żeby go ładnie poobserwować. W programie po godzinach do 20 królować będzie papryczka chili, ale nie jedna, tylko te najsłabsze, średnie i te najostrzejsze. Sprawdzimy ranking, których unikać, a które da się zjeść. Do 22 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: ostra papryczka chili jaka? Chili? No bo właśnie dzisiaj obchodzimy dzień czerwonej papryczki chili. Polecam na kolację sobie lekko wyostrzyć smaki, no ale wtedy trzeba trochę mniej soli. To tylko moja rada, gdyż ja nie solę, ale właśnie używam dużo przypraw, w tym ostrych. No ale sprawdźmy, które to są te łagodne i ostro, średnio ostre, ostro słabo ostre, do 10 tysięcy w skali Scoville'a. To taka skala, która ocenia nam tę piekącość, tę kapsaicynę, która jest w środku. Piekącość? Piękne słowo wymyślam. Czasami lubię wymyśleć sobie jakieś słowo. No więc peperoni i peperoncini jest na samym początku, potem cubanelle, poblano, jalapeno i serrano. To pierwsza taka grupa, pierwsza piątka tych najsłabszych, choć nie brakuje innych.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty. Kiełbasa śląska Kraina Wędlin Megapaka 6,90 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 4

0: Jeśli papryczki do 10 tysięcy Scoville'a w skali takiej specjalnej są dla Was za słabe, no to można sięgnąć po coś ostrzejszego. A w tej grupie ostre są m.in. cayenne, tabasco, malagueta i bird's eye, czyli piri piri. Można jeszcze później sięgnąć po na przykład habanero, ale to już jest wyższa szkoła jazdy. A za kilkanaście minut, jeszcze w tej godzinie, sprawdzimy te najostrzejsze.
1: Radio Impuls.

0: No to czas sprawdzić, które z tych papryczek najlepiej trzymać z daleka od tych, którzy raczej ostrego nie lubią, a nawet w ogóle, bo to nie są już żarty. Te ekstremalnie ostre mają powyżej 800 tysięcy w skali Scoville'a i należą do niej m.in. Buteolochia, którą bardzo lubię, choć wolę Trinidad Scorpion Batch, taka też się pojawia w tym zestawieniu najostrzejszych, Carolina Reaper Klasyka i Paper X. Pamiętajcie również, że gdyby nagle się zdarzyło, że ktoś wam zrobił głupi dowcip i dosypał wam ostrej papryki, nigdy w życiu nie popijajcie wodą, bo tylko jeszcze rozprowadzacie to po całym ciele. Najlepiej kefir, mleko, wszystko co jest właśnie takie mleczne z nabiałem, na przykład serek wiejski, zdecydowanie szybciej przyniesie wam ulgę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Niektórym piątkowy wieczór bardzo się dłuży, a innym bardzo szybko upływa. No nie ukrywam, że mi upływa tak pół na pół, bo już po programie zaczynam swój wakacyjny urlop, ale do tego czasu jeszcze jestem z wami, a za chwilę godzina 20. Wówczas zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
3: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz w sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Jest piątek, 3 lipca, mamy godzinę 20. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
7: Służby wyjaśniają okoliczności tragedii, do której doszło w małopolskiej Skawinie. Jak informowaliśmy, w bloku przy ulicy Niepodległości dziś po południu znaleziono ciała czterech osób, w tym noworodka. Paweł Konieczny. Pawle, co mówią służby o tej sprawie?
8: Służby o tym, że nie ma kontaktu z rodziną, miał poinformować dziadek, który próbował dostać się do mieszkania córki i zięcia. W lokalu przebywała także babcia dziecka, które przyszło na świat 8 dni wcześniej. Policjanci poprosili strażaków o pomoc w siłowym wejściu. W środku znaleziono ciała czterech osób, rodziców dziecka, babci oraz noworodka. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. Przyczyny zdarzenia nie są na razie znane, choć wiele wskazuje na tak zwane samobójstwo rozszerzone.
7: Dyplomacja woli ciszę i wymaga tego, by emocje opadły, powiedział wicepremier Radosław Sikorski. W ten sposób skomentował swoją dzisiejszą rozmowę z szefem MSZ-u Ukrainy, Andrijem Sybichą.
9: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach i ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym.
7: Z kolei Sybicha we wpisie na platformie X przekazał, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. To między innymi konsultacje między resortami spraw zagranicznych. Miał też zapewnić, że nadanie ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA nie miało antypolskiego wymiaru. Amerykanie mieszkający w Polsce i poznaniacy wspólnie świętują jubileusz 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych. Na lotnisku Ławica w Poznaniu rozpoczęły się obchody organizowane przez garnizon wojsk amerykańskich w Polsce.
10: Chcieliśmy zobaczyć tutaj, jak prezentuje się armia amerykańska w naszym kraju.
11: Jak dotąd wrażenia?
10: Badamy terytorium, że tak powiem, sprawdzamy, co się dzieje, jak tutaj z strony militarnej to wygląda.
12: Jestem tu przypadkiem totalnie. Ja liczę na otwarcie Fort Trump dzisiaj, naprawdę.
11: Prawdziwa amerykańska impreza. Absolutnie. Z takimi fireworks na pełnej
13: petardzie.
11: Absolutnie,
13: tak jest. I tego się trzymajmy.
0: Temperatura na termometrach od 17 do 18 stopni Celsjusza. No mam nadzieję, że w końcu nareszcie się wyśpię w nocy. Mogę wam powiedzieć, że rzeczywiście ta ostatnia noc też już była zdecydowanie przyjemniejsza. Na barometrach powyżej 1005-1007 hektopaskali to ciśnienie sobie delikatnie tak jakby zaczęło rosnąć, a wiatr jedynie w podmuchach od czasu do czasu zawieje sobie nieco silniej. Jeśli chodzi o opady, takowych nie przewidujemy, ale więcej na temat pogody nocnej i jutrzejszej po 22. Nie wiem, czy obchodziliście, ale dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień bez używania toreb foliowych i o nich trochę sobie pogadamy teraz do 21:00. A witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień bez toreb foliowych, tych plastikowych. No i choć dzień powoli chyli się ku końcowi, to jednak warto się nad tym tematem pochylić i ewentualnie jeszcze jutro sobie poświętować, bo rzeczywiście to zmora naszych czasów. Te wszystkie torebki foliowe, najpierw wygoda, a potem dopiero zaczęliśmy myśleć, co z tym później zrobić. A taki statystyczny Polak, ktoś to policzył, zużywa średnio 25 toreb foliowych rocznie. Oczywiście no, nie jest tu zapisane, czy też w to wliczamy zrywki, te takie najcieńsze na warzywa czy owoce, ale szacunki dotyczące całego kraju wskazują na zużycie rzędu od kilkuset milionów do nawet 11 miliardów sztuk toreb rocznie.
1: Taneczne Radio Impuls.

0: Torby foliowe. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień bez używania toreb foliowych. No o tej porze już będzie raczej trudno, bo i zakupy porobione, i możemy ewentualnie zrobić porządek z torbami w domu i zacząć zamieniać je na naturalne. To po pierwsze. Po drugie, taki foliowy worek, taka foliowa torba oczywiście rozkłada się na wysypisku bardzo długo. Może trwać to od 100 do nawet 400 lat. Tak, ktoś za 4 wieki znajdzie waszą zrywkę po Baleronie.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji.

0: Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
3: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
4: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
2: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Po reklamie.
9: Radio Impuls.

tą wiadomością zamkniemy sobie temat toreb foliowych, bo warto przypomnieć o tym, gdzie powinniśmy je wyrzucać. Na pewno nie gdzieś tam za siebie pod samochód, albo jak nikt nie widzi na ulicę. Wszystkie foliówki powinny trafiać do żółtych pojemników na metale i tworzywa sztuczne. Zapamiętane? No to się cieszę.

0: Reklama.
1: Czas na weekend? Czas na Auchan!
2: I mnóstwo okazji na weekendowe zakupy. Jak 50% mniej za drugie opakowanie chipsów Lay's. Wybrane rodzaje 190-200 gramów. Czy tabletki lub kapsułki do zmywarki Somat. Wybrane rodzaje tylko 49,98. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 67,48. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta do 8 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
0: Po reklamie.
5: Radio Impuls. Muzyka wybrana.

0: wakacyjnym nastroju, z muzyką wybraną specjalnie na wakacje, zbliżamy się do godziny 21. Punktualnie o 21.00 zapraszam na najnowsze wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś grają Australia z Egiptem, Argentyna z Republiką Zielonego Przylądka, Kolumbia z Ganą. Oglądaj mundial od 19.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.
0: Na zegarach wybiła godzina 21. To jest najwyższa pora na najnowsze wiadomości. Zapraszam.
9: Chaos po połączeniu dwóch oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej na Śląsku. Oddział w Katowicach przestał funkcjonować. Pacjenci zostali przeniesieni do Zabrza. Tymczasem 6 specjalistów zrezygnowało z pracy w nowym miejscu. O szczegółach Anna Kropaczek.
10: Do rodziców docierają informacje, że ich dzieci mogą być przekazywane do odległych ośrodków, na przykład w Warszawie lub Krakowie.
11: Obawiamy się też o to, że Kraków i Warszawa będą bardzo oblegane przez naszych pacjentów. Oni mają już dużo swoich pacjentów.
10: Mówiła mi mama 7-letniego Krzysia, który na przyszły tydzień ma zaplanowaną chemioterapię. Pani Ola nie wiedziała jeszcze, gdzie jej dziecko będzie leczone. 14-letni Wojtek ma rozpocząć udział w nowym programie lekowym. Szpital w Zabrzu jeszcze do niego nie przystąpił. Pani Karolina będzie jeździła z synem do Krakowa.
12: Tak naprawdę zostało zniszczone w tym momencie leczenie dzieci z guzami mózgu w województwie śląskim.
9: Stosujemy technologię zgodną z przepisami, tłumaczy zarządca Warso Tower, najwyższego budynku w Warszawie przy ulicy Chmielnej. Już dwukrotnie pękła w nim szyba, a jej odłamki spadły na ulicę. Łączymy się z naszym dziennikarzem Michałem Radkowskim. Michale, jak właściciel budynku wyjaśnia te groźne incydenty?
13: Na razie odłamki szyb spadły nocą, a wtedy nie ma tu ruchu. W ciągu dnia za to pełno jest tutaj ludzi. Obok są biura, hotele, sklepy. Maciej Olczyk, dyrektor techniczny firmy Haberewis, która zarządza budynkiem, przekonuje, że na chodnik nie spada cała szyba, która pękła, a jedynie jej cząstki.
9: Królewskie wesele. Tak o ślubie gwiazdy muzyki pop Taylor Swift i zawodnika futbolu amerykańskiego Travisa Kelsey'ego mówią mieszkańcy Nowego Jorku. Wydarzenie ma odbyć się w hali Madison Square Garden. Przed wejściem jest Stanisław Pawłowski. Staszku, co dzieje się na miejscu?
14: Amerykańscy dziennikarze są tu już od rana. Widziałem nawet rozstawione plenerowe studio. To, co zaskakuje tu mieszkańców, to fakt, że służby zamknęły okoliczne, mniejsze ulice i place wokół Madison Square Garden. Otwarty wciąż pozostaje najbardziej ruchliwy korytarz Manhattanu prowadzący do Times Square. Będzie to największe wesele w historii Nowego Jorku. To najlepsze miejsce dla największej gwiazdy w kraju. Powiedział mi młody chłopak, który prowadzi transmisję na żywo, podczas której planuje powiedzieć 100 tysięcy razy Taylor Swift. W przyjęciu ma wziąć udział 1000 osób, przyjaciele, członkowie rodziny i celebryci.
0: Od 16 do 17 stopni Celsjusza obecnie idealnie, bym powiedział, jak ktoś chce już zasnąć, ale mam nadzieję, że jeszcze nie. Albo prowadzi auto, albo słucha mnie uważnie i bardzo dobrze. To jeszcze trochę. Zachmurzenie umiarkowane do małego, wiatr od czasu do czasu coś tam sobie zawieje, nieco silniej, a ciśnienie cały czas gdzieś w tych okolicach 1500-1700 hektopaskali. Tu się nic nie zmienia, ale czy zmieni się coś w nocy i jutro? O tym za godzinę w naszej wydłużonej prognozie, na którą serdecznie już zapraszam. Słuchacie swojego ulubionego radia, to jest program Po Godzinach, a do 22 będę miał dla Was wybraną muzykę specjalnie na lato. No i ja z Wami zostaję do 22. Wojtek Bednarczyk, zapraszam.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski Sierpcu różne rodzaje, plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
4: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
5: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
4: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
5: Bo zależy mi na sobie.
4: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
6: Po reklamie.

0: taneczne Radio Impuls.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.

0: Taneczne Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
4: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.
6: Na zegarach wybiła 22. Zapraszam na dzisiejsze ostatnie wydanie wiadomości.
7: Przed nami pierwszy weekend po wygaszeniu rządowego programu CPN. Dziś za litr benzyny 95 średnio trzeba zapłacić 6 zł 78 groszy. Za litr oleju napędowego prawie 7 zł. O cenach na stacjach paliw z kierowcami przy S8 na wyjeździe z Warszawy rozmawiał Michał Dobrołowicz.
8: Kierowcy tutaj liczą, o ile więcej za litr paliwa płacą teraz niż tydzień temu, w piątek wieczorem.
9: Bodajże 80 groszy. No, drogie jest paliwo.
8: Kiedy będzie u pana najbliższa tankowa?
9: Najbliższe tankowanie, no niestety, ale jutro. Niestety.
8: Pan gdzie teraz jedzie?
9: Ja jadę teraz do Ostrołęki.
8: Jak sytuacja na trasie?
9: A ruch jest spory, piątek wiadomo.
7: Potężna fala upałów w wielu miejscach Stanów Zjednoczonych utrudnia przygotowania do urodzin kraju. Czasem zmusza nawet organizatorów do zmiany planów. Nie odbędzie się zaplanowana na dziś parada z okazji 250-lecia podpisania Deklaracji Niepodległości w Filadelfii, informuje nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.
10: Jest zbyt gorąco i niebezpiecznie. Ponad 40 stopni, odczuwalna 46 w Filadelfii już wczoraj. Wyrównany został dotychczasowy rekord ciepła. W imprezie miały wziąć udział zespoły orkiestry, kilkanaście platform i wielu muzyków. Start planowano pod Independence Hall, czyli miejscu, gdzie 4 lipca 1776 roku doszło do podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie jeszcze cieplej. Tu stawiane są namioty, które będą centrami chłodzenia. Jutro w stolicy USA najważniejsze rocznicowe uroczystości. Tutaj po południu, po upalnym dniu może rozszaleć się burza. Organizatorzy już apelują, by osoby starsze z problemami kardiologicznymi pozostały w domach.
7: 100 kilometrów z Lipnika w Małopolsce aż na Rysy. To droga, którą przemierza Tomasz Garbień i jego team. Celem jest zebranie środków na budowę neuroośrodka, w którym rehabilitację będą mogły przechodzić osoby niepełnosprawne.
11: Warto pomagać w sumie, nie? I buduje się tutaj u nas neuroośrodek, stąd jesteśmy, no i spróbujemy pomóc, pomagamy. No szczerze powiem, nigdy nie biegłem 100 kilometrów, więc to dla mnie też bardzo duże wyzwanie, ale mam taką ekipę, zabezpieczenie, no że dam rady i rano widzimy się w Palenicy. Tam spotykamy się z 20 podopiecznymi na wózkach, gdzie wypychamy ich na morskie oko, no na przygodę marzeń.
7: Mówił Tomasz Garbień.
6: Zapraszam na naszą nieco wydłużoną prognozę pogody. 11-12 stopni to jest najniższa temperatura, jaką będziemy mogli zaobserwować w nocy, a raczej nad ranem, bo wtedy jest najzimniej. Później zachmurzenie umiarkowane, w niektórych miejscach trochę więcej chmur. Temperatura jutro no niezbyt wysoka. Niestety tutaj nie mam dobrych wiadomości, bo takie wartości jak 20-21 to może być naprawdę maksimum. No ale przynajmniej trochę się schłodzimy. Ciśnienie niewiele będzie się różniło od tego, które mamy dzisiaj. I to wszystko na dzisiaj ode mnie. Piątek, piąteczek, piątunello, lecimy w miacho, bo u mnie się zaczyna urlop. Do usłyszenia za 2 tygodnie. Ściskam i pryskam. Wojtek Bednarczyk. Ding! Tak zwany ukłon.

0: Reklama. Transsyp to firma z tradycją i doświadczeniem. Działamy w branży robót ziemnych, sprzedaży materiałów sypkich oraz usług sprzętowo-transportowych. Najlepsi fachowcy, którzy znają się na przeprowadzaniu rozbiórek i robót drogowych. Nasza firma ma solidne fundamenty na rynku, poparte świetną opinią wśród klientów. Tu możesz kupić różne materiały sypkie, piasek, pospółkę, torf oraz ziemię. Transsyp na Składowej 10 w Puławach. Uwaga! Firma poszukuje operatora sprzętu ciężkiego oraz kierowcę samochodu ciężarowego. www.trans-syp.pl.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.
3: Radio Impuls.

0: reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Hej, zwrotomocni! Tu mówi Puszka. Za mnie jest 50 groszy.
2: Za mnie? Butelkę plastikową też 50 groszy.
3: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
2: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów. Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
0: Po reklamie.
4: Radio Impuls.